0: phone.
1: Telephone.

0: Britney, bitch.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Sam

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport.

0: rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: daj mi znać.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
6: Jest 8:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
8: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższy.
7: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

0: Mało przejrzysty i trochę mglisty, mokry poranek, ale to już jesień. 10 stopni na termometrze, w tym najcieplejszym momencie będzie 14 stopni. Trochę słońca się dzisiaj ma pojawić, zdecydowanie gorzej będzie jutro, bo i temperatury niższe, więcej deszczu i zero słońca, więc wykorzystajmy tę odrobinę słońca, jeżeli się pojawi w ciągu dnia, a na razie mamy przyjemny poranek.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym...
0: A na razie mamy przyjemny poranek.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jesień rozgościła się już na dobre. No cóż, tak jak powiedziałam, październik. Pewnie trzeba wyciągać z szafy jesienne ubrania, a w ogrodzie robić jesienne porządki. Może nie dzisiaj, bo niedziela odpoczywamy, ale to wszystko przed nami, chociaż pewnie w tych ogrodach zostały jeszcze marchewki, pietruszki, kabaczki i inne warzywa.

0: już za chwilę kwadrans z Mateuszem, jak zawsze o tej porze, więc witamy tych, którzy dołączyli do nas.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety od 29.

0: do 39.
1: Potem Jezus odszedł stamtąd i wrócił nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na wzgórze i usiadł. Ściągnęło do Niego mnóstwo ludzi, wśród nich inwalidzi, kulawi, niewidomi, głuchoniemi i wielu innych. Kładziono ich przed Jezusem u Jego nóg, a On przywracał im zdrowie. Podziw ogarniał ludzi, gdy widzieli, jak niemi zaczynają mówić, niepełnosprawni wracają do zdrowia, kulawi stają na nogi, a niewidomi odzyskują wzrok. Wszyscy wysławiali Boga Izraela. Potem Jezus przywołał uczniów i powiedział: żal mi tych ludzi, już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. Nie chcę, by odeszli głodni, bo pomdleją w drodze. A uczniowie na to: skąd mamy tu na odludziu wziąć tyle chleba, by nakarmić takie tłumy? Jezus zapytał: a ile macie chleba? Odpowiedzieli: 7 bochenków, prócz tego kilka rybek. Wtedy kazał ludziom usiąść na ziemi. Wziął te 7 chlebów i ryby, podziękował Bogu, dzielił i rozdawał uczniom, a oni ludziom. Wszyscy najedli się do syta, a pozostałych okruszyn zebrali 7 pełnych koszy. Wśród tych, co jedli, było około 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Wtedy dopiero pozwolił ludziom odejść, a sam wsiadł do łodzi i popłynął w okolice Magadanu.

Jezus opuścił okolice Tyru i Sydonu i przyszedł do miejsca, które było nazwane ziemią Dziesięciogrodzia. Dziesięciogrodzie, inaczej Dekapolis, to federacja dużych miast, którym Rzymianie pozwolili na tłoczenie własnych monet, posiadanie niezależnych sądów i własnych armii. W większości było to terytorium zamieszkałe przez pogan. Ewangelista Marek wspomina o tym, jak Jezus uzdrowił głuchoniemego człowieka. Pomimo tego, że Jezus zabronił opowiadać o tym cudzie, uzdrowiony człowiek i jego przyjaciele mówili o tym wszystkim wokoło. To spowodowało, że zgromadził się duży tłum ludzi, a wśród nich byli kulejący, niewidomi, niesprawni, głuchoniemi i inni cierpiący. Jezus uzdrowił tych ludzi i poganie oddawali za to chwałę Bogu Izraela. Te słowa pokazują nam kontrast w nastawieniu do Jezusa pomiędzy poganami a przywódcami żydowskimi, którzy znali Pisma Starego Testamentu. Poganie oddawali chwałę Bogu Izraela, a przywódcy izraelscy mówili, że Jezus działał w porozumieniu z demonami. Cuda dokonywane przez Jezusa nie doprowadziły do pokuty Żydów, ale poganie uwierzyli w Boga Izraela. Cuda, które dokonywał Jezus, powinny doprowadzić Żydów do konkluzji, że jest On Mesjaszem. Jezus był pod wrażeniem wiary pogańskiej matki i pogańskiego żołnierza, ale był zdumiony niewiarą swoich rodaków.

Krytycy Biblii oskarżali autorów Ewangelii o świadome fałszowanie zapisów w tym celu, aby wykazać, że Jezus dokonał wielu cudów. Ci krytycy utrzymywali, że nakarmienie 4000 było tylko adaptacją poprzedniego cudu nakarmienia 5000. Jednak wnikliwe prześledzenie opisów tych cudów pokazuje, że jest to fałszywe oskarżenie. Gdy zestawimy opisy nakarmienia 5000 i 4000 ludzi, widzimy, że w pierwszym cudzie nakarmionymi byli głównie Żydzi z Galilei, blisko Betsajdy. W drugim cudzie nakarmionymi byli głównie poganie zamieszkujący dziesięciogrodzie. W pierwszym cudzie było użytych 5 chlebów i 2 ryby, w drugim 7 chlebów i kilka ryb. Po pierwszym cudzie zostało 12 koszy resztek, po drugim 7. W pierwszym cudzie ludzie byli z Jezusem przez 1 dzień, w drugim przez 3 dni. W cudzie zostało 12 koszy resztek, po drugim 7. W pierwszym cudzie ludzie byli z Jezusem przez 1 dzień, w drugim przez 3 dni. Pierwszy cud miał miejsce na wiosnę, zielona trawa, a drugi latem. Ziemia była bez trawy.

Gdy tłum przebywał z Jezusem od 3 dni, to musiał przybyć z własnym prowiantem. Jezus nie chciał, aby ludzie odeszli głodni, bo mogli zasłabnąć w drodze. Motywem uczynienia tego cudu było zaspokojenie potrzeby ludzi. Ci ludzie już widzieli wiele cudów dokonanych przez Jezusa i już oddawali chwałę Bogu. Tak więc tego cudu Jezus nie dokonał, aby mógł wygłosić kazanie zdumionemu tłumowi lub po to, by autoryzować swoją służbę. Ten cud miał szczególne znaczenie dla uczniów Jezusa. 12 było zaskoczonych i zakłopotanych. Skąd mamy tu na odludziu wziąć tyle chleba, żeby nakarmić takie tłumy? Czy nie powinni raczej mówić: Jezus może rozmnożyć chleby i ryby, dlatego nie mamy powodu do zmartwień? Może byli zmartwieni tym, że byli na pogańskim terytorium i Jezus nie będzie chciał dokonać takiego cudu w takim miejscu? A może ten fakt, że po pierwszym cudzie nakarmienia tłumu ludzie chcieli siłą uczynić Jezusa królem, teraz powstrzyma go przed zrobieniem tego powtórnie? Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chlebów i ryb. Wszyscy jedli i wszyscy się najedli. Podobnie jak przy pierwszym cudzie nakarmienia, resztki są pozbierane. To, że Jezus ma możliwość dokonywania cudów, nie daje nam przyzwolenia na marnowanie Bożych darów. Słowo kosz, użyte przez Ewangelistę Mateusza, oznacza kosz z pokrywą. Mógł on być tak wielki, że zmieściłby się w nim człowiek. Takimi koszami posługiwali się poganie, a nie Żydzi. Jezus nie zwiastował kazania do tego tłumu na temat chleba żywota, a zrobił tak wobec Żydów, których nakarmił w innym miejscu. Takie tematy jak manna czy chleb z nieba byłyby całkowicie niezrozumiałe dla pogan, którzy nie znali Starego Testamentu. To pokazuje, że Jezus zawsze dostosowywał swój przekaz do potrzeb i zrozumienia ludzi, do których przemawiał.

Kończąc rozważania treści 15 rozdziału, podsumujmy. Nieprzyjaciółmi prawdy często są ludzie religijni, którzy kierują się ludzkimi tradycjami. Diabeł używa religii, aby zaślepić umysły grzesznych ludzi na proste prawdy Słowa Bożego. Musimy być świadomi, że często system religijny daje nam wymówki, by grzeszyć i być nieposłusznymi Bożemu Słowu. Musimy wiedzieć, że jest uwielbienie, które pochodzi z serca i takie, które pochodzi tylko z naszych ust. Musimy mieć świadomość, że prawdziwa świętość jest sprawą wnętrza, serca człowieka. Tekst pokazał nam, jak trudno jest wyzwolić się spod wpływu tradycji. I wreszcie ten fragment pokazuje nam, że nie możemy ograniczyć Chrystusa do jednego narodu. Ewangelia najpierw dotarła do Żydów, ale dzisiaj jest darowana każdemu człowiekowi i każdemu narodowi. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pańskiego. Wezwałeś Jego imienia? Jeśli tak, jesteś zbawiony. Jeśli nie, dlaczego nie miałbyś dziś tego uczynić?

0: 8. Kwadrans z Mateuszem za tydzień, jak zawsze o tej porze, a na razie cieszymy się niedzielnym porankiem.
1: Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Natalia Kukulska w biegu. No, mam nadzieję, że ten dzisiejszy poranek nie jest biegu, to niedziela. Możecie się nim rozkoszować dowolnie. 11 października, kto obchodzi dzisiaj imieniny? Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, Dobromiła. No, jest jeszcze kilka egzotycznych imion. Andronik, Gromisław, Firmin. Niespotykane. Dzisiaj Dzień Dziewczyny, za tą potoczną nazwą Dzień Dziewczyny stoi Międzynarodowy Dzień Dziewcząt ustanowiony przez ONZ. Tego dnia ONZ i UNICEF mówią o prawach dziewcząt do nauki, zdrowia i bezpieczeństwa, a także o ochronie przed wczesnymi małżeństwami. Ważny jest też głos dziewcząt, ich udział w decyzjach, które ich dotyczą. No cóż, długo dziewczyny musiały czekać na takie oczywiste prawa i nie dla wszystkich te prawa są tak oczywiste. I jeszcze dziś dzień wychodzenia z szafy. Wiadomo, że do szaf wchodzą żrafy, ale co mogliby robić w nich ludzie? Wychodzenie z szafy to kalka anglojęzycznego sformułowania come out of the closet, które popularnie oznacza publiczne przyznanie się do homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu, zwykle w rodzinie, ale także w miejscu pracy. To na razie tyle w kwestii kalendarzowej.
1: Kultura w niedzielę.

0: Maroon 5 Animals. 20 minut dzieli nas od godziny 9. To jeszcze parę dat z kalendarza historycznego. 11 października 1910 roku na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie została pochowana Maria Konopnicka. W 1991 miała miejsce premiera filmu sensacyjnego Król w reżyserii Władysława Pasikowskiego. W 2004 na antenie Polsatu ukazało się premierowe wydanie głównego serwisu informacyjnego wydarzenia. I tegoż roku rozpoczęła się prywatyzacja największego polskiego banku PKO BP. I jeszcze jedna data sportowa. Jest rok 2006 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do piłkarskich mistrzostw Europy. Polska, uwaga, pokonała Portugalię 2-1. Ale to było dawno, w 2006 roku. A co się dzieje teraz w naszej reprezentacji? Czytam w Onecie. Decyzja odnośnie przyszłości Jana Urbana została odłożona do listopada, choć zanosiło się na to, że do dymisji może dojść tuż po porażce z Bośnią i Hercegowiną. O przyszłości selekcjonera zadecydują dwa mecze, po których ocena biało-czerwonych znów, jak twierdzą specjaliści, nie będzie miarodajna. No to podobno już następcy Urbana stoją w blokach startowych.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Fun Factory, don't go away. No to nie odchodźcie od naszych odbiorników. Za 8 minut godzina 9. Ja dzisiaj pytam was, co jeszcze pozostało w waszych ogrodach, poza oczywiście jesiennymi liśćmi, które niestety trzeba wygrabić. Nie spalić, wygrabić. Dorota napisała tak: w ogródku pozostały kwiaty, z których korzystają owady, jest cukinia. Myślę jednak, że nie będzie ciepło, że jeśli nie będzie ciepło, to nic z niej już raczej nie będzie. Pozostały jeszcze winogrona na krzaku, ale tym zajmą się ptaki. Przekwitłe kwiaty obcinamy, tak nam podpowiada, przedłuża się wtedy ich okres kwitnienia, a rośliny cebulowe wsadzimy pod koniec października. Jak będzie ciepło, to można sadzić i w listopadzie. No to dziękujemy Dorocie za te podpowiedzi i mam nadzieję, że z nich po prostu skorzystacie.
1: Radio Socharzew. Jeszcze więcej muzyki.

0: do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam rozpoczęła się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb, a dotyczy kontroli w szkołach i okolicach i tego, co wydarzyło się na Mazowszu. Dwa brutalne ataki w szkołach. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama.
8: Minęła 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Prazy Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
10: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu.
9: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
7: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Myślę, że chyba po trochu się przejaśnia. Miejmy nadzieję, że to słońce zapowiadane przez synoptyków dzisiaj się pokaże i że będzie temperatura w okolicach 14 stopni. To jesień, więc trzeba się przyzwyczaić do tego, że temperatury powyżej 20 stopni będą Takich temperatur na termometrze po prostu nie zobaczymy, a jutro pogorszenie pogody, deszcz, więc korzystajmy z tej odrobiny słońca, jeśli się w ciągu dnia pojawi.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 9:04, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, kultura w niedzielę, jak zawsze do 13:00. Witam tych, którzy dołączyli do nas i tych, którzy są z nami od rana. Brian Adams, Run to You. A zachęcam was, zajrzyjcie do swoich ogródków, podeślijcie zdjęcia, jakie kwiaty, jakie warzywka jeszcze tam pozostały.

Star Robert Miles i Marian Naylor na 94.9 FM, 14 minut po 9.00. Tak, już po 9.00 myślę, że pora wstawać. Szkoda takiej pięknej niedzieli. Ma być trochę słońca. Donald Trump wyraził swoje niezadowolenie po decyzji o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Navanetem Navi Pillai. Prezydent amerykański wymienił działania, które w jego ocenie czynią go dobrym kandydatem do tego wyróżnienia. Między innymi mówił o zakończeniu 8 wojen. O rozpoczętych nie wspominał. Na kilka godzin po ogłoszeniu nazwiska laureatki prezydent Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, bo w tym trybunale pracowała w przeszłości laureatka. I powiedział również: nie zapomnijmy Norwegii. Czy to była groźba? Nie wiem. Jeśli prezydent amerykański nie jest mściwy, to na pewno jest pamiętliwy. Mściwy to na pewno jest pamiętliwy. Jest pamiętliwy.

0: Modern Talking Show, Sherry Lady. 20 minut po godzinie 9. Ja mam dla Was informację związaną z moim gościem. Dzisiaj moim gościem będzie Monika Antczak, kustosz Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Muzeum w Nieborowie i Arkadii to teraz oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Porozmawiamy o Nieborowie, a podejmiemy również z moim gościem taki wątek związany z filmowcami, którzy odwiedzają Nieborów. Scenarzyści, reżyserzy wybierają Nieborów, gdy potrzebują klimatu XIX-wiecznych dworków, pałaców i między innymi takie klimaty obecne są w filmach Lalka, Znachor, Akademia Pana Kleksa czy Kariera Nikodema Dyzmy. Twórcy tych filmów zaglądali do Nieborowa, tam kręcili wiele scen. Tu powstały sceny do lalki z Jerzym Kamasem, lalki z 1977 roku, a także sceny z serialu Pawła Maślony i Macieja Kawalskiego. I o to też zapytam mojego gościa, nie tylko o to oczywiście.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań,

0: Znajomość metodyk badań wody i ścieków. Mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
0: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

Pet Shop Boys i Western Girls, 9:30. Dzisiaj finał trzeciej jesiennej piątki, finał sochaczewskiej triady biegowej i drugi sochaczewski bieg z psem. Jeżeli się nie zapisaliście, to zawsze można to zrobić, tak zapewniają organizatorzy. Może na bieg z psem to już chyba nie zdążycie, bo o 9:30 się zaczyna. Biuro zawodów znajduje się w namiocie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w parku imienia Garbolewskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia w Sochaczewie. O 9:30 drugi sochaczewski bieg z psem, o 10:30 jej trzecia jesienna piątka. No więc na tę trzecią jesienną piątkę to raczej zdążycie się zapisać, jeśli tego nie zrobiliście do tej pory. A jeśli chodzi o drugi sochaczewski bieg z psem, to myślę, że zawsze można tam się pojawić, by dopingować właścicieli i ich pupili. Będzie na miejscu dr Piotr Przedlacki z przychodni weterynaryjnej VetPlanet, który ma sprawdzać książeczki szczepień czworonożnych zawodników. A co dla zwycięzców? Medale i nagrody, a pewnie wdzięczność czworonogów również.

1969 roku John Lennon zwraca królowej Elżbiecie otrzymany 4 lata wcześniej tytuł szlachecki jako protest przeciw brytyjskiej ingerencji w konflikt na linii Nigeria-Biafra, a także wspieraniu Ameryki w wojnie z Wietnamem. Jest to też protest związany z tym, że piosenka Cold Tukaj słabo radzi sobie na liście przebojów. W 1971 osiedla się z żoną Yoko Ono w Tittenhurst w Stanach Zjednoczonych i pracuje nad nowym albumem zatytułowanym Imagine. Do napisania piosenki, która stała się hymnem hipisów i pacyfistów, zainspirował Lennona utwór Cloud Peace, napisany przez Yoko Ono właśnie. I John Lennon otwarcie przyznawał, że Imagine to utwór antyreligijny, antynacjonalistyczny, nonkonformistyczny i antykapitalistyczny. Przykładał ogromną wagę do tej piosenki, był z niej bardzo zadowolony i stwierdził, że jest dobra jak nic, co napisał z The Beatles, a Imagine bardzo szybko podbiło listy przebojów, a także serca pacyfistów i hipisów. No i piosenka dotarła na szczyty list przebojów. John Lennon, Imagine.

0: John Lennon, Imagine, takie utopijne marzenia artysty.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest agencja ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu.

0: programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama.

A Phil Collins na 94 i 9 FM. Tylko 12 minut dzieli nas od godziny 10 od wiadomości, ale przed tę grupa Dub i W moim ogrodzie. Pamiętacie ten utwór, bo my dzisiaj o ogrodach też mówimy. O metamorfozach ogrodowych. Teraz ogrody w jesiennej odsłonie. A grupa Dub z moim ogrodem, z tą piosenką, już przeżyła wiele lat, bo to był rok 1985, kiedy ten utwór ukazał się. No i dziś pozostało w sercu wielu osób, między innymi Joanny, bo to ona przypomniała nam o tej piosence. Dub i W moim ogrodzie.

0: One in a million, bo są za 3 minuty 10 wiadomości. Trwa poranna odprawa służb w kancelarii premiera, a dotyczy ostatnich wydarzeń w szkołach. Tylko dodam, że dzisiaj też wokół szkół krążą patrole policyjne i tak będzie jutro.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16. Informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu

0: Otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
6: Reklama.
7: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami, potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęły dwie rowerzystki. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
9: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
8: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich trzech dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymano też 117 osób.
10: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
8: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka. Druga z kobiet, 27-latka, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy. Została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. 3 godziny temu 20-letni kierowca był trzeźwy. Została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do 21:00 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A co w pogodzie? No dzisiaj będzie słonecznie i to jest chyba najlepsza informacja, jaką mogę mieć dla Was. Dużo słońca, temperatury takie jak w październiku, czyli teraz jest 10 stopni, może ta odczuwalna temperatura być nieco niższa, 9-8 stopni. O, pięknie słońce u mnie zaświeciło, żadnego deszczu, żadnych ostrych podmuchów wiatru, więc cieszmy się tą niedzielą, bo jutro będzie troszkę chłodniej i może nawet mocno popadać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem

0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Suchaczew, ulica Trojanowska 1.
2: A jeszcze dodam, że dzisiaj rozmawiamy o jesiennych ogrodach, więc podsyłajcie fotki na naszego Facebooka. Kultura w niedzielę, 4 minuty po 10:00, Grażyna Bulimowska-Gajda, dzień dobry, a za chwilę w naszym studiu Monika Antczak, kustosz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, czyli o Nieborowie i Arkadii, co tam się dzieje teraz, dlaczego filmowcy tak chętnie tam zaglądają i dlaczego na przykład Arkadia ocalała po II wojnie światowej, mimo że wielu wspaniałym pałacom tego nie udało się zrobić.

0: Kultura w niedzielę na 94,9 FM, a za chwilę gość w naszym studiu, Monika Antczak, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Muzeum w Nieborowie i Arkadii to oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, a zapytam mojego gościa oczywiście o to, dlaczego filmowcy lubią Nieborów, ale nie tylko, jaka jest historia tego niezwykłego pałacu i jego otoczenia.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
5: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl. Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Mój gość, Monika Antczak, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Kurator u Muzeum w Nieborowie i Arkadii od 20 lat.
9: Niestety tak.
0: A dlaczego niestety?
9: Bo ten czas za szybko płynie.
0: A, w tym sensie, ale myślę, że to jest wspaniała praca.
9: To jest wymarzona praca dla każdego historyka sztuki, dla każdej osoby, która kocha piękno, która kocha obrazy, historię, ale w szczególności to miejsce, które jest naprawdę wyjątkowe tutaj na mapie tej części Polski.
0: I kurator z pobliskiego Łowicza, bo tam mieszkasz, tak?
9: Tak, łowiczanką jestem.
0: To były dodatkowe jak gdyby atuty podczas rekrutacji, czy to nie miało znaczenia?
9: Nie miało to znaczenia. Zaczęło się od tego, że na studiach musiałam odbyć praktyki w jakiejś instytucji kultury, więc najbliżej albo Muzeum w Łowiczu, albo Nieborów. Wybrałam Nieborów i tak od praktyk się zaczęło, a potem zostałam zatrudniona już jako pełnoprawny pracownik.
0: To jaki jest zakres obowiązków kuratora?
9: Bardzo szeroki, nie ogranicza się tylko do piękna, nie ogranicza się tylko do ekspozycji, to jest zarządzanie całą instytucją, także pod kątem finansowym, administracyjnym, tak więc to jest pełen pakiet wiedzy.
0: To znaczy, że trochę jak dyrektor?
9: Trochę tak.
0: Trochę jak czuwa nie tylko nad pięknym wyglądem, kształtem pałacu, ale i nad jego finansami. To drugie to już chyba trochę trudniejsze zadanie.
9: To już wyższa szkoła jazdy, absolutnie tak. Natomiast też jestem menadżerem kultury, który musi sobie radzić właśnie w też takich dziedzinach jak właśnie finanse, administracja i księgowość, a także kadry.
0: To teraz chyba nastał dobry czas dla Nieborowa, zwłaszcza, że jesteśmy po premierach dwóch lalek, serialu i filmu, czyli taki boom na Nieborów obserwujemy? Jest coś takiego?
9: Jest, tak. Zwłaszcza teraz, jesienią, kiedy miały premierę dwie lalki, czyli ta na platformie streamingowej, która była kilka tygodni temu, no i teraz wielki szum wokół tej produkcji kinowej. W obu lalkach byliśmy za Sławkiem, gdzie pani prezesowa gościła zacnych gości. Jeżeli chodzi o tą produkcję filmową, to scenografowie i reżyser wykorzystał wnętrza Pałacu Nieborowskiego, ale także przepiękną przestrzeń ogrodu wokół pałacu. Jeżeli chodzi o tą platformę streamingową, to tam tylko i wyłącznie przestrzeń ogrodu i przepiękna fasada od strony południowej pałacu. Dzisiaj obserwujemy, jak turyści i nasi goście szukają tych miejsc, które widzieli albo właśnie na Netflixie, albo już w tej produkcji kinowej. To jest szalenie miłe i obserwujemy takie zwiedzanie Nieborowa właśnie ścieżką filmowych lalek, bo tutaj warto jeszcze powiedzieć, pierwsza lalka w Nieborowie była kręcona w 1977 roku. Był to serial kilkuodcinkowy w reżyserii Ryszarda Bera i tam również grały wnętrza Pałacu Nieborowskiego.
0: No tak, to była ta lalka z Jerzą Kamasem, tak? Dokładnie, w którym tak. Kochały się kobiety, albo tak. Kochają się jeszcze, niezapomniany serial. No dobrze, a czy filmowców puszczacie tak na teren pałacu tak bez zastrzeżeń?
9: Nie, wręcz przeciwnie. Jest to bardzo skomplikowana procedura. Najpierw zaczyna się od rozmów, takiej wizji lokalnej. My zanim taką ekipę wpuszczamy na teren, musimy w szczegółach poznać scenariusz tejże produkcji, tak więc my mieliśmy tę przyjemność wiedzieć już wcześniej, dużo wcześniej, jakie będą sceny kręcone w przestrzeniach naszego muzeum. Jest bardzo dużo obostrzeń. Należy pamiętać, że muzeum w Nieborowie i Arkadii, no ta przestrzeń pałacu i ogród, to pomnik historii, to jest najwyższa forma ochrony, jaką w Polsce może uzyskać muzeum, więc my bardzo mocno tego pilnujemy i załącznik do umowy jest bardzo mocno rozbudowany, czego nie wolno. A co wolno? Więc
0: no to czego
9: się
0: nie wolno?
9: No przede wszystkim, jeżeli ekipa wchodzi do pałacu, musi stosować się do naszych poleceń i zaleceń. Usuwamy drobne przedmioty, które na co dzień nasi goście mogą podziwiać w tej przestrzeni ekspozycyjnej, czyli nie ma żadnej drobnicy, nie ma porcelany, nie ma sreber, nie ma tego, co mogłoby zostać zniszczone przez ekipę, bo to, co my widzimy na ekranie, czy telewizora, czy kin, to jest przepiękny obraz. Natomiast za plecami reżysera stoi naprawdę 30, czasem 50-osobowa ekipa, która dba o to, żeby obraz dobrze wyglądał, więc my musimy bardzo mocno pilnować i przypominać za każdym razem, że jesteśmy przestrzenią muzealną, a nie zbudowaną na chwilę jakąś taką przestrzenią wykorzystywaną właśnie przy ujęciach filmowych. Więc filmowcy znają naszą przestrzeń. Zresztą są to ekipy, które bardzo często nas odwiedzają, te same. Więc już przy tej produkcji lalki współpracowaliśmy wcześniej przy innych realizacjach.
0: No tak, bo były przygody pana Kleksa, tak?
9: Tak, sławna Akademia pana Kleksa. To jeszcze lata 80. Tak gdzieś zakodowaliśmy się w świadomości naszych gości, że jesteśmy słynną Akademią pana Kleksa. Natomiast sama fasada i pałac z zewnątrz. To Akademia pana Kleksa, produkcja nigdy nie weszła do środka. Natomiast takich współczesnych realizacji to Znachor, który był kręcony 3 lata temu w przestrzeni Pałacu Nieborowskiego. To też platforma streamingowa Netflix. I te ekipy bardzo często do nas wracają. Bardzo miło nam się współpracuje. My zawsze jasno deklarujemy, czego oczekujemy, a czego nie można, więc bardzo dużo sami się nauczyliśmy przy tych produkcjach, ale też te produkcje współpracując z nami też bardzo dużo się od nas nauczyli.
0: Czyli możecie sobie pogadać z aktorami, z twórcami, bo jesteście obecni poniekąd na planie, czy nikogo
9: tak.
0: Nie ma? Zawsze ktoś jest, tak?
9: Tak, absolutnie jesteśmy obecni, jeżeli zdjęcia odbywają się w przestrzeni Pałacu Nieborowskiego, tudzież innej przestrzeni ekspozycyjnej. Zawsze jest tak zwany dozór ekspozycyjny, czyli nasze panie pilnujące, które zwracają uwagę na to, żeby nie dotykać, nie siadać, nie wykorzystywać naszych obiektów. Natomiast tak, my mamy tę przyjemność czasami stać za plecami reżysera i patrzeć.
0: No to ja myślę, że to są takie ciekawe obserwacje i spostrzeżenia, ale o tym to porozmawiamy już za chwilę.
5: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Monika Antczak jest moim dzisiejszym gościem, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii Muzeum w Nieborowie, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Przed chwilą powiedziałaś, że... Witamy ponownie.
2: Witam.
1: Że Sandra Drzymalska z serialu Lalka była wożona meleksem po parku w Nieborowie. Dlaczego?
2: Tak, to było ciekawe też doświadczenie. Ekipa z Lalki, tej Netflixowej, gościła u nas w lipcu ubiegłego roku i czekali wszyscy na tak zwane okienko pogodowe. I okienko super się trafiło, ponieważ był okropny upał. Przestrzenie z garderobą znajdowały się w zupełnie innej części ogrodu Nieborowskiego. Tutaj warto powiedzieć, że ogród Nieborowski ma aż 41 hektarów. Natomiast zdjęcia odbywały się po zupełnie innej stronie tej przestrzeni. Więc tak Sandra Drzymalska ubrana zgodnie z modą XIX-wieczną w kilka warstw sukien na stelażu, pięknie uczesana i umalowana. No trudno było jej się przemieszczać.
1: 40 stopni było w lecie, tak, było 40, w niektóre dni.
2: Dokładnie tak, wtedy było bardzo gorąco, więc tutaj z pomocą nasi ogrodnicy przyszli, którzy wozili ją tak na plan właśnie naszym meleksem, za co była ogromnie wdzięczna, no bo naprawdę mimo pięknej aury, no ta temperatura dawała im się bardzo mocno we znaki, ona była dosyć szczelnie jednak ubrana i myślę, że odczuwała dosyć duży dyskomfort. Natomiast same ujęcia, no wyszły przepięknie, ja już miałam okazję widzieć zarówno jedną, jak i drugą produkcję, jestem objęta zachwycona. Pałac w Nieborowie został pokazany po prostu przepięknie. No, prezentuje się także wspaniale nasz ogród i naprawdę zachęcam Państwa, zwłaszcza teraz o tej porze roku, kiedy jest bajecznie kolorowo, kiedy liście zmieniają swoje kolory, na to, żeby nas odwiedzić i ścieżkami obu lalek pospacerować.
1: Tak, bo ogród w Nieborowie 41 hektarów, bo to jest ogród w stylu
2: francuskim,
1: czyli taki
2: regularny,
1: pięknie docięty, tak? I jest jeszcze Arkadia,
2: tak,
1: też do zwiedzania.
2: Arkadia też do zwiedzania. Jesteśmy Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Dzielą nas 3 kilometry. Arkadia to zupełnie ogród o innym charakterze, w stylu takim sentymentalno-romantycznym, w stylu angielskim, czyli nieregularnym. Różnica polega na tym, że zmieniła się moda w drugiej połowie XVIII wieku na kreowanie takich przestrzeni ogrodowych i te ogrody angielskie charakteryzowały się tym, że w zamyśle architektów i kreatorów odchodzono od tej barokowej sztuczności, właśnie tej symetrii, geometryzacji, tam, gdzie ręka człowieka była widoczna. Tutaj ogród miał swobodnie rosnąć, miał pełną dowolność, aczkolwiek ta ręka ogrodnika jednak była, ale ukryta.
1: Tak, nie oszukujmy się, że to odbywa się bez ogrodnika i pozwalamy tym roślinom dowolnie rosnąć. No dobrze, ale Arkadia nie zagrała w Lalce.
2: Nie, Arkadia nie zagrała w Lalce. Arkadia na chwilę obecną jest kojarzona wciąż i nadal z Akademią Pana Kleksa z lat 80. Tam w przybytku arcykapłana szpak Mateusz gromadził guziki, a po akwedukcie biegał Leon Niemczyk. Dzisiaj oczywiście jest zakaz wchodzenia na akwedukt, ponieważ jest w dosyć złym stanie konserwatorskim. Arkadia jest miejscem takim specyficznym, tam też nie ma takiego logistycznego zaplecza i technicznego, które byłoby pomocne dla tych ekip filmowych. Nieborów naprawdę obdziela wszystkim i ma dosyć dużą taką przestrzeń do realizacji bardzo różnych ujęć i bardzo różnych zdjęć.
1: Czyli jesteśmy szczęściarzami, że mamy Nieborów. A jak to się stało i mogą tutaj zdjęcia robić, zdjęcia filmowe, kręcić sceny filmowcy? A jak to się stało, że ten Nieborów ocalał i możemy zaprosić tam filmowców? Bo w sąsiedztwie mamy pałac w Guzowie, co prawda odrestaurowany, w trakcie odrestaurowywania, ale to jeszcze pewnie potrwa. Natomiast tutaj wchodzimy i mamy.
2: Tak, Nieborów miał niebywałe szczęście, jeżeli chodzi o zarówno pierwszą, jak i drugą wojnę światową i przytomność właścicieli. Janusza Radziwiła, wybitnego polityka, który bardzo mocno zaangażował się, no nie tylko politycznie, ale także był pełen świadomości tego, co się może zadziać w czasie wojny. W 1939 roku w Pałacu w Nieborowie stacjonowało wojsko niemieckie, był tutaj główny sztab Wehrmachtu. Pałac wówczas nie uległ zniszczeniu. Zniszczeniu mógł ulec, kiedy nadciągała Armia Czerwona, ale już w 1944 roku Janusz Radziwiłł prowadził bardzo takie wnikliwe i konkretne rozmowy z ówczesnym dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, profesorem Stanisławem Lorencem, i poprosił go o to, że gdyby coś się zadziało z rodziną, aby Muzeum Narodowe w Warszawie objęło taką ochroną prawną zarówno Nieborów, jak i Arkadię. I tak się stało. Rodzina była zmuszona do opuszczenia Nieborowa dokładnie 3 lutego 1945 roku. Taka informacja została przekazana dyrektorowi Muzeum Narodowego w Warszawie i on według

0: byli, co trudno dzisiaj sobie wyobrazić. Natomiast ta decyzja zarówno księcia Janusza Radziwiłła, jak i postawa profesora Lorenca zdecydowanie uchroniła to miejsce przed zniszczeniem.
1: No dobrze, a po wojnie Radziwiłłowie nie domagali się zwrotu swojego majątku?
0: Po wojnie... Straszne i okrutne czasy. 45 rok, reforma Bieruta, czyli podział tego typu majątków ziemskich, parcelacja i rozczłonkowanie, podział wśród mieszkańców Nieborowa, bo należy pamiętać, że przed wojną pałac w Nieborowie to nie tylko to, co dzisiaj Państwo oglądacie w tych kształtach muzealnych, ale to olbrzymie połacie ziemi, pól uprawnych, lasów.
1: Czyli więcej niż to 41 hektarów? To ile Radziwiłłowie mieli tych hektarów?
0: To było kilka wsi tak naprawdę włączonych w wielki majątek księcia Janusza Radziwiłła, a potem jego syna Edmunda. Natomiast reforma rolna wszystko to podzieliła, rozparcelowała i jeszcze na dodatek był taki zakaz, że dawni mieszkańcy tego typu pałaców tudzież dworków mieli zakaz zbliżania się w promieniu 50 kilometrów do swoich dawnych domostw. Natomiast rodzina w 45 roku została wywieziona do takiego obozu pod Moskwą w Krasnogorsku. Byli tam przetrzymywani przez 2 lata. W 47 roku wsadzono ich w pociąg, przywieziono do Warszawy, wysadzono na peronie i musieli sobie radzić, nie mając absolutnie nic. Pozbawieni domu, majątku, pieniędzy, środków do życia. Uratowali ich dawni pracownicy, gosposia i pani, która zajmowała się najmłodszymi dziećmi, guwernantka, i dzięki pomocy dobrych ludzi tak naprawdę przetrwali oni i przeżyli te najcięższe czasy po okresie II wojny światowej.
1: A teraz wracają czasem?
0: Tak, absolutnie. Od 10 lat współpracujemy bardzo blisko z rodziną Radziwiłł.
1: Teraz wracają czasem?
0: Tak, absolutnie. Od 10 lat współpracujemy bardzo blisko z rodziną Radziwiłłów. Od 10 lat także prowadzą oni, działając przy Muzeum Manufaktury Majoliki. Śmiejemy się, że Radziwiłłowie garnki lepią. I to jest podtrzymanie tradycji, która zaczęła się w Nieborowie już w drugiej połowie XIX
1: wieku.
0: Ale to
1: ta manufaktura teraz działa tak jak firma biznesowa?
0: Tak, jak najbardziej, w takim bardzo okrojonym stopniu, dlatego że pod koniec XIX wieku właściciel ówczesny Nieborowa, Michał Piotr Radziwiłł, założył właśnie manufakturę Majoliki, która produkowała różnego rodzaju naczynia, nie tylko stołowe, ale także ogrodnicze, piece, kominki. Później pewna zapaść, różne koleje historii i od 10 lat manufakturę wydzierżawiła rodzina Radziwiłłów i oni takie naczynia jak najbardziej produkują, wzorując się na wzorach XIX-wiecznych. Natomiast różnica polega na tym, że w XIX wieku pracowało tam 100 osób, a dzisiaj tylko 4.
1: Natomiast a to takie rzemiosło
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, to jest takie rzemiosło i to jest jedyna w Polsce działająca pracownia, która produkuje majolikę. To jest taka charakterystyczna forma ceramiczna, odmienna od porcelany czy naczyń glinianych, bardzo dekoracyjna. Jednym się podoba, innym nie. O gustach się nie dyskutuje, natomiast te wyroby można nabyć jak najbardziej u nas w sklepiku muzealnym albo na ich stronie internetowej.
1: No to
0: też
1: trzeba po prostu tam zajrzeć, ocenić i zdecydować. Monika Antczak, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, jest naszym dzisiejszym gościem.
2: Kultura w niedzielę. Reklama.
3: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lub farmaceutą. Xylorel, żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Monika Antczak, mój gość, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Muzeum w Nieborowie i Arkadii już wiemy, filia Muzeum Narodowego w Warszawie, wiemy już, jak to się stało, że taka decyzja zapadła. Ale wróćmy do tego, co dzieje się dzisiaj w Muzeum w Nieborowie. Krążą tam duchy, białe damy, nie wiem, czarni rycerze.
2: Rycerzy nie ma, są białe damy. Jedna w zasadzie jest biała dama, która straszy głównie panów wartowników pilnujących pałacu w dzień i w nocy. Portret Anny Ożelskiej, który znajduje się w Salonie Czerwonym z pierwszej ćwierci XVIII wieku. To jest przepiękna kobieta w błękitnej sukni. Na ręku trzyma mopsika i to ona prawdopodobnie o tej północy schodzi z tych obrazów, ze swojego portretu, spaceruje wnętrzami pałacu, straszy właśnie naszych pracowników i o niej mówi się, że to jest ta biała dama
1: Nieborowskiego pałacu. A dlaczego ona straszy? Wypędzono ją z tego pałacu? Jakieś dramatyczne losy życiowe ją dosięgły? Jak to się stało?
2: Wręcz przeciwnie. Ona w zasadzie w ogóle nie jest związana historycznie z tym miejscem. Zanim Radziwiłłowie pojawili się w Nieborowie, właścicielami pałacu była bardzo krótko rodzina Lubomirskich i małżonka Lubomirskiego, Karolina, przyjaźniła się z Anną Ożelską, która podarowała jej w ramach tejże przyjaźni swój portret. I ten portret znalazł się w Nieborowie i on wisi w tym samym miejscu od 1730 roku, więc bardzo, bardzo długo. Dama się zadomowiła w tych przestrzeniach, to jest jeden z najstarszych obiektów, które wyposaża pałac w Nieborowie, więc czuje się jak u siebie i ma do tego święte prawo, żeby chodzić i straszyć. Natomiast jest jeszcze jeden portret kardynała Radziejowskiego. Ten z kolei wisi nad kominkiem w bibliotece. Kardynał Radziejowski był inicjatorem budowy i to on wybudował pałac pod koniec XVII wieku. I też tutaj takie mamy informacje od osób, które zazwyczaj w nocy znajdują się w pałacu, że słychać dźwięk dzwoneczka, ponieważ taki malutki dzwoneczek jest pod ręką kardynała na tymże portrecie, więc też jest
1: wzywa taka, może służbę, tak?
2: Być może tak i też śmiejemy się, że właśnie kardynał spaceruje w jedną stronę, więc też jest
1: wzywa
2: taka,
1: może służbę, tak?
2: Być może tak i też śmiejemy się, że właśnie kardynał spaceruje w jedną stronę, Anna Ożelska w drugą, ale gdzieś na pewno muszą się spotkać, dlatego że wnętrza Pałacu Nieborowskiego są ze sobą połączone, są takie przejścia amfiladowe, więc nie ma opcji, żeby się nie spotkać. Więc w którymś momencie oni się spotykają. To są dwa takie duchy, które nawiedzają Nieborowski Pałac.
1: Aha, czyli nie można się nie spotkać. To
2: nie
1: jaką trzeba, jaką przestrzeń pokonać? Ile to jest metrów kwadratowych, a może kilometrów?
2: No kilometrów
1: to już nie przesadzajmy,
2: jest,
1: tak?
2: Jest kilka pokoi, które są ze sobą skomunikowane. Oczywiście są też takie tajemne przejścia, takie wewnętrzne ścieżki, którymi przemieszczała się służba. To się tak ładnie nazywa w historii sztuki. Są to bezkolizyjne przejścia dla służby, ponieważ my dzisiaj spacerujemy po wnętrzach, natomiast w tych historycznych momentach służba nie mogła przemieszczać się przez salony, chociażby po to, żeby przynieść węgiel czy drewno do kominka. Były do tego specjalne szlaki komunikacyjne, więc można było też wyjść lub wejść i być niezauważonym. Natomiast tutaj jest kilkanaście pomieszczeń ze sobą skomunikowanych i dwa piętra tak naprawdę, więc trochę do przemierzenia jest.
1: Tak, no to można pochodzić. A twoim zdaniem, jak się mieszkało w tym pałacu? Bo Radziwiłłowie tu mieszkali, żyli na co dzień, tak?
2: Tak, absolutnie. Pałac w Nieborowie dzisiaj dla nas jest muzeum, ale to był dom. Zresztą my też aranżując przestrzeń, bo staramy się ją zmieniać, urozmaicać, staramy się, aby naszym gościom pokazywać, że to był dom, w którym żyli i na co dzień funkcjonowali jego mieszkańcy. Bardzo ciekawe, to też w zależności od tego, o jakiej epoce mówimy, bo były różne mody funkcjonowania w tego typu rezydencjach. Na przykład, jeżeli byśmy wrócili do pierwszej połowy XIX wieku, to w sezonie takim zimowym, jesiennym, jesiennym, czyli tym zimniejszym, mieszkano na pierwszym piętrze, natomiast kiedy przychodziło lato, przenoszono się na dół, czyli na parter, tak aby od razu z tych pomieszczeń wychodzić w stronę ogrodu, kiedy drzwi mogły być otwarte, okna i cieszyć się tą przestrzenią ogrodową, więc to nie było tak, że te pomieszczenia były przypisywane konkretnej osobie na wciąż i na cały czas, tylko oni się przemieszczali w zależności od pór roku, ale także od gości, którzy bardzo często do Nieborowa przyjeżdżali, a w dwudziestoleciu międzywojennym ten Nieborów, podwarszawska rezydencja stał się bardzo taką chętnie odwiedzaną przestrzenią przez wybitnych polityków, twórców, artystów, do tego stopnia, że Radziwiłłowie postanowili nadbudować jeszcze jedno piętro, aby tam umieścić pokoje gościnne.
1: Czyli byli bardzo gościnni, tak?
2: Byli bardzo gościnni, zresztą to też była bardzo duża rodzina, która bardzo chętnie się odwiedzała.
1: No to trzeba było dla nich te pokoje przygotować, a i ta służba też musiała być bardzo liczna, żeby zdążyć na czas z tym przemieszczaniem całej rodziny z jednego piętra na drugie.
2: Absolutnie tak. To było sprawnie działające przedsiębiorstwo.
1: A są gdzieś informacje, ile służby zatrudniali w określonym czasie?
2: Tak, zachowały się archiwa głównie z dwudziestolecia międzywojennego, listy płac. I to jest niesamowite, dlatego że z imienia i nazwiska są wymienieni różni pracownicy majątku, folwarku, ale także pracownicy, którzy byli najbliżej rodziny Radziwiłłów. Są podane konkretne pensje, premie.

0: Kto dobrze zarabiał?
1: No, zdecydowanie ta najbliższa służba, która funkcjonowała z rodziną na co dzień. Zresztą też wiemy zarówno z opowieści mieszkańców, jak i tak z pamiętników, które zachowały się z tego okresu, że rodzina żyła bardzo dobrze z mieszkańcami Nieborowa. No właśnie, zwłaszcza z tymi, którzy najbliżej nich pracowali, do tego stopnia, że jedna z pań Radziwiłłowych, księżna Izabela Radziwiłłowa, była matką chrzestną chyba połowy mieszkańców wsi Nieborowa. Bawili się na weselach mieszkańców wsi nieborowskiej, urządzali uroczystości też rodziny, na które byli mieszkańcy wsi zapraszani, więc to funkcjonowało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. O czym mówią nam potomkowie mieszkańców ówczesnej wsi nieborowskiej.
0: A, bo tacy żyją, tak? I mogą opowiadać.
1: Absolutnie tak. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w naszym muzeum też pracują potomkowie dawnych pracowników majątku Radziwiłłowskiego. Mam pana, który jest wnukiem dawnego koniuszego. Potem kierowcy, tak? Bo się zmieniła też komunikacja. Więc tak z pokolenia na pokolenie ta historia trwa i mimo tego, że jesteśmy muzeum, mimo tego, że Radziwiłłów nie ma, w głównej mierze pracują tutaj mieszkańcy z okolicznej wsi.
0: To jeszcze w telegraficznym skrócie na koniec. Jakie atrakcje teraz czekają nas w Muzeum Nieborowie? Chyba, że zamykane jest na okres jesienno-zimowy i będą porządki robione.
1: Zamykamy się 30 listopada. W chwili obecnej przepiękna pogoda i tak już wcześniej wspomniałam, naprawdę to jest najpiękniejsza pora roku, jeżeli chodzi o zwiedzanie ogrodów. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, dlatego że od Sochaczewa do Nieborowa to jest raptem 15 minut drogi. Przepiękne kolory, przepiękne zapachy, jeszcze są nasze nasadzenia takie późnoletnie. No i oczywiście ten szlak lalek. Zachęcamy, żeby zwiedzać ogród właśnie tymi dwoma produkcjami, ale przepiękne też wnętrza pałacowe, które za chwilę zamykamy. Będziemy robić roszady na ekspozycji, dlatego że mamy zupełnie nowe obiekty, które zostały nam podarowane w ramach takiego wieloletniego depozytu przez rodzinę Radziwiłł, więc ekspozycja z dniem 1 marca na nowo się otworzy.
0: Aha, a oni te depozyty to mogą w każdej chwili odebrać, rozumiem, tak?
1: Tak, mamy takie umowy podpisane, to nie jest niczym wyjątkowym, każde muzeum taką politykę stosuje. Mamy obecnie w naszych muzealnych zbiorach ponad 500 obiektów z kolekcji prywatnej rodziny Radziwiłłów, które w głównej mierze są skumulowane na drugim piętrze ekspozycyjnym. Możecie Państwo zobaczyć tam na przykład zbroje z połowy XVI wieku.
0: To jest, zajrzymy, bo czas nam się kończy. I jeszcze tylko pytanie ostatnie. To jaki film teraz będzie nagrywany?
1: Będzie, ale nie mogę powiedzieć.
0: Niestety, będzie kiedy? Tak. Teraz w tym okresie jesienno-zimowym czy na wiosnę?
1: Tak.
0: A teraz, czyli tak przez płot możemy popatrzeć niebawem.
1: Będzie to utrudnione, natomiast myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli o tej produkcji porozmawiać.
0: Dobrze, to już umawiamy się na wywiad w przyszłym roku. Dziękuję bardzo za wizytę.
1: Dziękuję
0: Monika
1: serdecznie.
0: Antczak, kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii. I zapraszamy oczywiście do Nieborowa i Arkadii.
1: Dziękuję.
2: Kultura w niedzielę.

0: Zebo, I like Chopin, za 3 minuty 11 i wiadomości. Czy za falą ataków w szkole stał obcy wywiad? Za chwilę odpowiedź na to pytanie.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dla chłopaków z OSP, nowy wóz, nowy osprzęt, mama zawsze.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.

0: Słuchacie reklama.
1: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
2: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
3: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy, podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
2: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, a Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: I my nie zazdrościmy tym, którzy wybrali się w podróż zagraniczną do ciepłych krajów, bo u nas właśnie pięknie zaświeciło słońce. 12 stopni na termometrze, słonecznie, a będzie jeszcze cieplej, tak do 15 stopni, więc pogoda spacerowa, nie wieje, nie pada, bardzo dobra jakość powietrza. Można wybrać się na wycieczkę. Gorąco polecam.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 11:03, kultura w niedzielę, Grażyna Belimowska-Gajda. Dzień dobry, Stevie Wonder na początek tej godziny audycji, a w tej godzinie pytania konkursowe. Jak sądzicie, czego będą dotyczyły? No na pewno nieborowe również. Do wygrania bilet, podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie.

0: Rozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem jest tu. 16 minut po 11, to teraz możecie oczywiście do mnie dzwonić. 46 862 22 22 to telefon do Radia Sochaczew. Pytania konkursowe, jak zawsze w tej godzinie, dziś będą dotyczyć Pałacu w Nieborowie. Tak tytułem zapowiedzi, no to dzwonimy. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Wtedy, kiedy zadzwonicie, no to zadam to pytanie. Tak w ciemno nie da rady. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, bo do wygrania, uwaga, już mówię co do wygrania, podwójne zaproszenie do sochaczewskiego kina Odeon. Może być lalka. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam po drugiej stronie?
1: Grzegorz.
0: No to witamy cię, Grzegorzu. Pałac w Nieborowie, kojarzysz?
1: Tak.
0: Byłeś?
1: Byłem w ogrodzie, nie w samym pałacu. Nie.
0: No to wszystko przed tobą, tak? A na razie do wygrania bilet do sochaczewskiego kina Odeon. Tylko musisz odpowiedzieć na moje pytanie. Myślę, że proste. Jaka rodzina szlachecka była właścicielem pałacu w Nieborowie do 45 roku, a kto teraz zarządza pałacem?
1: Rodzina Radziwiłłów.
0: Tak, zgadza się. A ja mówiłam, że dzisiaj Muzeum w Nieborowie to do kogo należy?
1: To pani była gościem, ale teraz nie pamiętam nazwiska.
0: No nie, nie, to nie chodzi o nazwisko naszego gościa, to kurator Muzeum w Nieborowie.
1: Muzeum Narodowe w Warszawie.
0: No tak, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, czyli taka jest prawda i taka jest prawidłowa odpowiedź. No dobra. To super, tylko jakieś takie dźwięki podwodne wydaje twój telefon.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Ale ty jesteś na głośno mówiącym?
1: O, teraz przyciszyłem.
0: O, teraz jest dobrze, bo trzeba. Zestaw głośno mówiący tu jest niepotrzebny. No dobrze, to udanego seansu filmowego. Lalkę widziałeś, czy jesteś przed?
1: Jeszcze nie, oglądałem serial.
0: No i jak? Bo tu podzielony naród jest w kwestii serialu.
1: Bardzo dobry według mnie.
0: Bardzo dobry. A dlaczego bardzo dobry? Trzymam w napisie.

0: Pięciu?
1: Tak, no i gra aktorska.
0: Czyli Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka, okej. Szuchart jako Wokulski też.
1: Zdecydowanie.
0: I Wątek.
1: Właśnie jestem ciekaw, co w porównaniu do filmu, bo właśnie są różne zdania.
0: No, naród podzielony, jak to Polacy.
1: Tak,
0: Jedni
1: tak.
0: uważają, że serial, drudzy, że lalka, że serial to jest, tak nie można sobie swobodnie poczynać z Prusem. By
1: No
0: się
1: tak, bo
0: obr...
1: interpretacja jest dokładnie bardzo swobodna.
0: Zgadza się. No dobrze, Grzegorzu, cieszę się, że mogę ci wręczyć podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Miłego dnia, miłej niedzieli, słońce pięknie świeci. Nie wiem, czy są jeszcze grzyby, czy nie ma już, jakby tak kto chciał.
1: Być może sam trzeba się po prostu wybrać i sprawdzić.
0: No właśnie, dobra. To jeszcze pozostań chwilę z nami, dobrze?
1: Jasne. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

Depeche Mode w Radiu Sochaczew na 94,9 FM, 28 minut do 12. To słuchajcie, mam jeszcze dla Was jedno pytanie konkursowe i wyjątkową książkę do wygrania. Książka zatytułowana jest Jak nie przeminęło z wiatrem? Sekrety życia Margaret Mitchell. Pewnie już kojarzycie. Tydzień temu naszym gościem był Jarosław Molenda, autor tej książki. A książka jest wyjątkowo pięknie wydana, bogato ilustrowana, sztywne okładki. W księgarni. Zapłacicie za nią majątek, a u mnie ją możecie wygrać. Wystarczy zadzwonić, bo to są rzeczywiście sekrety. Autorka jednej z najsłynniejszych powieści wszechczasów. Przeminęło z wiatrem. Tę książkę pisała 10 lat. Pomagał jej drugi mąż, John Marsh. Nie miała szczęścia do mężczyzn. Najpierw zakochała się w człowieku, którego tak naprawdę nie znała. Był alkoholikiem, seksoholikiem, damskim bokserem, utracjuszem. Była kobietą pełną sprzeczności, wampiryczną uwodzicielką, nienaganną damą z południa, hojną filantropką i osobą chorobliwie skąpą, wykłócającą się o każdego centa. Hipochondryczka, cierpiąca na tajemnicze dolegliwości.

0: Dzień. No cóż, no to dzwońcie do mnie, 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew i pytanie będzie naprawdę bardzo proste, więc bez tremy, spokojnie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio

0: 23 minuty do 12. I o 12 kolejne wydanie wiadomości, ale jeszcze pytanie konkursowe do wygrania. Książka Jarosława Molendy, Jak nie przeminęło z wiatrem, sekrety życia Margaret Mitchell. Wspaniała lektura, zachęcam. Pięknie wydana książka, a cena po prostu zwala z nóg. No to teraz to pytanie. Jaka rzeźba w pałacu w Nieborowie była inspiracją dla Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do napisania poematu? Czy była to rzeźba Nike, Niobe, Nefretete czy Nike z Samotraki? No to słuchajcie, jeszcze raz powtórzę to pytanie. Jaka rzeźba w pałacu w Nieborowie była inspiracją dla Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do napisania poematu? I czy była to rzeźba Nike, Niobe, Nefretete czy Nike z Samotraki? 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. My o tym z moim gościem Moniką Antczak nie rozmawiałyśmy, ale był taki czas, był taki moment, o ktoś dzwoni, to najpierw odbierzemy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy, a kto po drugiej stronie?
1: Inga.
0: To witamy cię, Ingo. Był taki moment w historii pałacu w Nieborowie, że urządzono tam dom pracy twórczej dla ludzi nauki i artystów i wydzielono pewne wnętrza, udostępniono je nie tylko zwiedzającym, ale można było tam trochę pobyć, przenocować. Niestety, jak powiedziała już tak poza anteną Monika Antczak, strażacy uznali, że te wnętrza nie spełniają warunków przeciwpożarowych, no i nie można ich udostępniać twórcom. No to witamy cię, Ingo, jeszcze raz zagadałam, ale wracamy do pytania. Dzień dobry ponownie. To o jaką rzeźbę chodzi?
1: Może pani powtórzyć odpowiedzi?
0: Dobrze, powtarzam. Rzeźba, która była inspiracją dla Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do napisania poematu. Czy to była rzeźba Nike, Niobe, Nefretete czy Nike z Samotraki?
1: Niobe.
0: Zgadza się, tak? Bo to poemat Niobe. Konstanty Ildefons Gałczyński był po prostu gościem pałacu i wtedy napisał poemat Niobe. Doskonale, to książka Przeminęło z wiatrem. Jak nie przeminęło z wiatrem, należy do ciebie. A
1: dziękuję.
0: Jeszcze pytanie o Przeminęło z wiatrem, film.
1: Tak?
0: Wróciłabyś do tego filmu, czy już nie?
1: Czy to... Nie.
0: Nie. A dlaczego nie?
1: Nie.
0: Już taka...
1: To jakoś tak nie moje klimaty.
0: Aha, no mówię, że to taka troszkę ramotka, stara historia miłosna, tak? Czy nie? Nie.
1: Nie, po prostu nie. To nie jest gatunek w moim guście.
0: Rozumiem. To jeszcze pytamy ciągle o lalkę, a jak z lalką? Mhm. Tą kinową i tą serialową?
1: Jeżeli miałabym wybierać, to bym wybrała kinową.
0: Kinową. Obejrzałaś, tak?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale oceny, komentarze zachęcają, tak?
1: Tak, tak.
0: No dobrze, to dziękujemy ci za odpowiedź. Jeszcze
1: dziękuję.
0: Tylko pozostań z nami. Dobra, chwilę.
1: Dobrze,
0: już poza anteną ustalimy szczegóły. Dobrej niedzieli, dziękujemy bardzo.
1: Wzajemnie, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: 94,9 FM. Autopromocja.
3: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza.

0: Bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
10: Reklama.

0: Krzysztof Zalewski, Kurier.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: 10 minut pozostało do 12. O 12 kolejne wydanie wiadomości. Czy można bezkarnie umieszczać filmiki

0: Zalia, tylko kochaj mnie. 4 minuty do 12. W piątek 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało szkoły, ich otoczenie, policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Monitorowało sytuację w internecie. Czy możemy czuć się bezpieczni? Czy już nie ma kolejnych sygnałów o atakach?
1: Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania.
1: Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.
7: Zbliża się 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony, trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
9: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
8: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w

0: Kołak na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 13 stopni na termometrze. W tym momencie słońce trochę się skryło, ale dzisiaj w porównaniu z kolejnymi dniami będzie zdecydowanie więcej słońca. 13 stopni na termometrze. W tym momencie słońce trochę się skryło, ale dzisiaj w porównaniu z kolejnymi dniami będzie zdecydowanie więcej słońca. Temperatury jeszcze wzrosną tak do 14-15 stopni. Jutro spadek 11 stopni, a więc korzystajmy z tej pogody. Jutro zapowiada się deszczowo. Dzień, a dzisiaj piękne słońce nam przyświeca, o znowu wyjrzało, więc spacerowo i wycieczkowo możemy spędzić tę niedzielę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Niespełna 3 minuty po 12:00 Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. A w tej godzinie Julia Matczak będzie naszym gościem. Przypomnę, dołączyła do drużyny Michała Szpaka w programie The Voice of Poland. I zobaczymy, co powie nam o kulisach nagrań do tego programu. Bardzo ciekawi jesteśmy telewizyjnej kuchni. Miejmy nadzieję, że ją poznamy. A teraz Bonnie Taylor.

0: 17 minut po 12, a za chwilę w studiu nasz kolejny gość, Julia Matczak. Julia Matczak wzięła udział w 17 edycji The Voice of Poland podczas przesłuchań w ciemno i przeszła do kolejnej rundy. I mam nadzieję, że dzisiaj opowie nam o kulisach tego programu.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Mój gość Julia Matczak. Dzień dobry, witaj.
12: Dzień dobry.
0: Julia Matczak, wokalistka, kompozytorka, uczestniczka programu The Voice of Poland. I liczymy na to, że zdradzi nam kulisy tego programu właśnie dzisiaj. Zdradzisz czy niekoniecznie?
12: Tyle, ile mogę, to oczywiście chętnie opowiem i zdradzę.
0: A ciebie obowiązuje umowa?
12: Obowiązuje mnie umowa, nie wszystkie informacje mogę zdradzać o przyszłych etapach też, również na ten moment cisza, więc możemy porozmawiać o przesłuchaniach w ciemno, o tym jak to wygląda, natomiast reszta etapów jest tajemnicą i muszą Państwo oglądać dalej program The Voice of Poland.
0: To jak wyglądały przesłuchania w ciemno? Przed wejściem na antenę mówiłaś, że to był stres ogromny.
12: Tak, to był moim zdaniem najbardziej stresujący występ, z którym przyszło mi się zmierzyć i mimo tego, że mam za sobą już naprawdę duże sceny i wielkie wydarzenia artystyczne, to jednak scena The Voice of Poland jest jakimś mistycznym miejscem, gdzie ja swojego występu w ogóle nie pamiętam. On był tak szybki, że myślę, że to było 30 sekund w mojej głowie dosłownie. No i niewyobrażalny stres. Nigdy w życiu nie czułam czegoś takiego. No było to niesamowite uczucie, bo myślałam, że już w mojej głowie dosłownie. No i niewyobrażalny stres. Nigdy w życiu nie czułam czegoś takiego. Było to niesamowite uczucie, bo myślałam, że już nie ma występu, który będzie w stanie aż taki stres we mnie wywołać.
0: A jak myślisz, co powoduje ten stres? Publiczność siedzi przed tobą, tak? Tylko te fotele są odwrócone. Czy myślę o tym, odwróci ktoś, czy nie odwróci? Ten fotel jest taka stresująca?
12: Myślę, że na pewno to jest jeden z czynników, który powoduje ten stres, bo jednak wchodzimy na tą scenę, chcemy dać z siebie wszystko i widzimy cztery odwrócone tyłem fotele, no i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Słuchaj, a ponieważ już wiemy, że ten etap przesłuchań w ciemno przeszłaś, tak? Zakwalifikowałaś się do kolejnego programu, do kolejnej edycji, która jak się nazywa?
12: The Voice of Poland, edycja 17, do kolejnego etapu.
0: Do kolejnego etapu, jest. Tak. No, do kolejnego etapu. To było przesłuchanie w ciemno, a teraz będzie...
12: Bitwy.
0: Teraz będzie...
12: Będzie etap bitew.
0: No dobrze, i powiedz mi, to ten już etap masz nagrany, czy nie? Ten związany z bitwami?
12: Nie mogę jeszcze o tym mówić.
0: Nie mogę mówić,
12: ale będą bitwy. Jeszcze nawet nie wiem, jak terminowo one będą się układać w telewizji.
0: Czyli o bitwach nie można mówić. A jak wyglądały przygotowania do przesłuchań w ciemno? Mieliście próby?
12: Mieliśmy jeden dzień prób na scenie z zespołem, tak. I to w sumie tyle. Raz zaśpiewaliśmy piosenkę z zespołem i następnego dnia było już docelowe przesłuchanie.
0: To tak troszkę na żywioł, tak?
12: Troszkę, tak.
0: Czyli trzeba samemu było przygotować utwór.
12: Tak, dokładnie.
0: A jeszcze
12: tak.
0: Powiedz mi, jak to jest ze strojem? Jeśli chodzi o pierwszy etap, to wy mieliście pełną dowolność, czy jakieś sugestie ze strony wydawcy tego programu?
12: Jakieś sugestie były, ale raczej cała stylizacja była od nas. Wiadomo, że tam czasami się pojawiało tak, że trzeba było na przykład przygotować 3 stylizacje, no i oni sobie wtedy wybierali, w czym chcą, żebym ja wystąpiła.
0: I ty miałaś takie 3 stylizacje,
12: tak,
0: przygotowane?
12: Dokładnie tak.
0: I oni wybrali tę, w której wystąpiłaś, czy to była...
12: Na szczęście zgodzili się na tą moją ulubioną, więc nie musiałam się przebierać.
0: Aha. No dobrze, a jak było z innymi? Obserwowałaś innych? Jak to było z tymi stylizacjami? Całe walizy ubrań przywozili wykonawcy ze sobą?
12: Bywało i tak. Artyści, wokaliści, no my lubimy stylizację, my lubimy wyglądać dobrze, więc były i całe walizki ubrań.
0: No dobrze, a do tej kolejnej edycji to jak było ze stylizacją? To jest już wtedy, otrzymujecie tę

0: kostium sceniczny, czy sami musicie zadbać o ten kostium sceniczny?
1: Mamy już nasze cudowne panie stylistki, ale one też bardzo często korzystają z naszej garderoby. Malują nas, czeszą, więc to też jest super doświadczenie i faktycznie to wsparcie stylisty jest.
0: A jeżeli chodzi o to wsparcie muzyczne, to było przy nagrywaniu pierwszej edycji, czy nie?
1: Przy nagrywaniu pierwszego etapu mieliśmy spotkanie z trenerami wokalnymi. Przy etapie bitew również panie trenerki, które są wewnętrznie dla nas, też są na planie.
0: A powiedz mi, utwory, jak to jest z wyborem utworów? To jest twoja sprawa, czy tu też jak gdyby wydawca mówi, że ten, dostajesz listę i możesz z tej listy wybierać utwory?
1: Troszkę tak to wygląda. Oczywiście nasze sugestie są uwzględniane. Jeżeli chodzi o bitwy, to my dowiadujemy się w dzień nagrywek, co śpiewamy. Przyjeżdżamy do studia i wtedy w moim przypadku Michał Szpak powie, jaką piosenkę zaśpiewam.
0: Aha, czyli właściwie to ty nie możesz wybrać, tak? To znaczy tylko możesz zaproponować.
1: Tak.
0: Możesz zaproponować, a on wybierze. No jak jest Michał Szpak? Opowiedz nam w takich kontaktach bezpośrednich.
1: Michał Szpak jest niesamowicie sympatyczną osobą, jest super otwarty, ma świetne poczucie humoru i bardzo się cieszę, że akurat on się odwrócił i że mogłam dostać tą szansę.
0: A wymagający jest, taki surowy?
1: Myślę, że tak. Jest też wielkim artystą o super technice i świetnych możliwościach wokalnych. On doskonale wie, co działa, co nie działa i jest wymagającym trenerem, ale bardzo dobrze pracuje się z Michałem.
0: A jakąś podpowiedź taką bezcenną Michała Szpaka mogłabyś tutaj nam o takiej podpowiedzi powiedzieć?
1: Michał na pewno bardzo dużo zwraca uwagę na to, na emocjonalność i na serce, które wkładamy w muzykę. I ja też jestem wielką fanką akurat tego podejścia do śpiewania. I on jeszcze bardziej pokazał mi, że faktycznie to jest dobra droga, żeby to serce i te emocje były najważniejsze.
0: No dobrze, to serce i emocje. A jak, powiedz, jak ty odbierasz komentarze? Bo są komentarze entuzjastyczne, no ale są takie też, nie wszystkie muszą być entuzjastyczne, jak to z artystami bywa.
1: Tak, jak ja odbieram komentarze? Jest mi najmilej na świecie, jak czytam komentarze pozytywne.
0: No świetna dziewczyna z bardzo ciekawą barwą głosu. Trzymam za nią mocno kciuki. No to chciałabym mieć wszystkie takie komentarze, tak?
1: Tak, ale natomiast wiem, że żyjemy w świecie, gdzie każdy ma dostęp do internetu, jest on nieograniczony i ludzie mogą pisać absolutnie wszystko, co sobie życzą w komentarzach. Ja staram się nie czytać negatywnych komentarzy, nie zaglądać tam, bo też wiem, że one nie do końca muszą być prawdziwe i ja nie do końca się ze wszystkimi zgadzam, natomiast każdy ma swoje subiektywne podejście do mojego występu. Poszłam do programu i muszę się z tym liczyć, że ludzie będą komentować.
0: Słuchaj, to ile godzin czy dni spędziłaś już po tych nagraniach w ciemno w telewizji, żeby
1: oj, to są naprawdę dziesiątki godzin. Przesłuchania w ciemno, ja wstałam o 4 rano, pojechałam na 7, już byłam w telewizji. Przesłuchanie nagrywaliśmy około godziny 16, więc od 4 do 16 już minęło masa godzin. Potem jeszcze po przesłuchaniu są rzeczy, które musieliśmy nagrać i trzeba było zostać w studiu, więc to był tak naprawdę od 4 rano do 20 cały dzień w telewizji i tak naprawdę też wyglądają te nagrywki przy reszcie etapów. My jesteśmy tam od samego rana, od 7 do 22.
0: To trochę czasu to zajmuje. A jak fizycznie to znosisz? Bo to wysiłek nie tylko intelektualny,
1: tak,
0: ale i fizyczny.
1: Niesamowity wysiłek fizyczny. Myślę, że jeden w ogóle z najcięższych takich fizycznie i psychicznie etapów w mojej drogi artystycznej. Niesamowita ilość mobilizacji, mało snu, dużo do nauki. No, ja się pochorowałam bardzo, jak już nagraliśmy przesłuchania w ciemno. Niesamowicie się pochorowałam i 2 tygodnie po prostu nie byłam w stanie ani śpiewać, ani mówić, bo wszystkie te emocje ze mnie zeszły. Bardzo, bardzo wymagający czas.
0: A teraz też jesteś lekko przeziębiona.
1: No tak, no witamy jesień, witamy. Wszyscy wokaliści wiedzą, że zatoki nasze uwielbiają wszystkie przesilenia. Już było dobrze, no ale dzisiaj znowu wróciłam do punktu wyjścia. No, mam nadzieję, że się w końcu wyleczę.
0: To słuchaj, kiedy możemy się spodziewać kolejnego odcinka? Już ty to wiesz czy nie wiesz?
1: Tak, właśnie zakończyliśmy etap przesłuchań w ciemno. Wczoraj skompletowane zostały wszystkie drużyny, a więc za tydzień rozpoczynamy etap bitew. I pod koniec października, tak mi się wydaje, ale jeszcze będę o tym informować oczywiście na wszystkich social mediach, będzie moja bitwa, więc na pewno w październiku usłyszymy się ponownie w TVP2.
0: No dobra, to trzymamy za ciebie kciuki. A powiedz, co w tej umowie jest zapisane, czego nie możesz mówić?
1: No nie zdradzamy, jak poszły etapy, nie zdradzamy informacji, które zabrałyby tą ogromną przyjemność oglądać program na żywo.
0: No to właściwie to. Żadnych informacji nie można zdradzić poza tymi, które już znamy z przesłuchań ciemno, tak?
1: Mhm, dokładnie tak.
0: Julio, powodzenia, trzymamy kciuki, czekamy na to nagranie. Miejmy nadzieję, że spełnisz swoje oczekiwania przede wszystkim.
1: Dziękuję pięknie.
0: A nam dasz przyjemność słuchania i oglądania. Julia Matczak była naszym gościem, a rozmawiałyśmy o programie The Voice of Poland. Julia przeszła do następnego etapu, który nazywa się Bitwy. Tak, no i teraz będziemy czekać na kolejną bitwę i wynik tej bitwy. Już wiemy, że jest w drużynie Michała Szpaka, a co zaśpiewa, to się okaże pod koniec października. Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze raz powodzenia.
2: Kultura w niedzielę.

0: 22 minuty do 13. Za nami trzecia jesienna sochaczewska piątka, czyli finał sochaczewskiej triady biegowej. Za nami również drugi sochaczewski bieg z psem. Na mecie tego biegu był Bartek Staniaszek i rozmawiał ze zwycięzcami.
1: Piotr Zarzeczny.
2: Z fantastycznym towarzyszem, towarzyszką?
1: Towarzyszka Bona, owczarek belgijski Malinois.
2: No właśnie, to jest taka dość wymagająca rasa, ale słyszałem, że sporo pracy trzeba włożyć, żeby ten pies się w domu nie nudził.
1: To prawda, nie proponuję nikomu jako pierwszego psa, ani drugiego, ani trzeciego. Jeśli ktoś szuka towarzysza do pracy, do ćwiczenia, do wszystkiego, polecam, ale na pewno nie jako pies domowy.
2: Okej, natomiast co robić? Jak fajnie spędzać czas, żeby ten pies był dopieszczony, miał odpowiednią dozę aktywności? Bo to trzeba kochać i trzeba poświęcić temu czas.
1: Proponuję dziennie 8 godzin przebywania z psem, 8 godzin na pracę i 8 godzin na sen. I cały dzień, 365 dni w roku i pies będzie wychowany.
2: To jeszcze zapytam o ten dzisiejszy bieg, jak poszło, bo fantastycznie wyglądaliście i świetnie ta trasa została pokonana. Naprawdę pełna dyscyplina.
1: To pierwszy bieg Bony, bo ona nie biega nigdy, nigdzie, do innych celów jest stworzona. Ale wydaje mi się, że może kiedyś jeszcze spróbujemy raz gdzieś pobiegnąć razem. No, ale wydaje mi się, że nie było trudno. Dla mnie jako rozgrzewka przed piątką sam raz.
2: Fajnie, że w mieście jest przestrzeń dla czworonogów i dla aktywności związanych właśnie z domowymi popilami?
1: No uważam, że Sochaczew dla psów jest otwarty, dla ludzi z psami też jest otwarty, także naprawdę jest to bardzo super inicjatywa i aby więcej takich inicjatyw.
0: No to brawo dla Piotra z Boną albo Bony z Piotrem. Jak chcecie, tak kolejność ustawcie.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie światła.

0: Gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
9: Reklama.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: 11 minut do 13, a my ponownie wracamy na trasę biegu z psem, sochaczewskiego biegu z psem.
1: Cześć, poproszę cię o przedstawienie się.
2: Jestem Marysia Walesa i mam pieska, mam suczkę.
1: Super, jak się wabi?
2: Madi.
1: Powiem ci, że jak na taką małą suczkę, to ona ma strasznie dużo energii.
2: No, dużo ma.
1: Powiedz mi, co ty dzisiaj tutaj robiłaś?
2: Biegłam, co chwilę sobie robiłam takie przerwy i czekałam, aż tata podbiegnie. Wtedy dobiegałam do niego.
1: Dobrze, to powiedz mi jeszcze jedną ważną rzecz. Fajniejsze są koty czy psy?
2: Psy!
1: Czemu?
2: Bo psy są fajniejsze.
1: Ale co, więcej uczucia w domu, fajniejsze są, okazują miłość?
2: Tak. Madi się lubi bawić, przytulać, w ogóle jest chętna do dzieci, żeby się bawić z nimi.
1: To na koniec poproszę cię, żebyś pozdrowiła wszystkich miłośników czworonogów w Sochaczewie, wszystkich, którzy mają pieski.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy mają pieski, na pewno też mają fajne.
0: No i tych, którzy mają kotki też.

0: Big Mountain Baby, I Love You Way za 6 minut 13. To raz jeszcze powróćmy do tych wydarzeń, które rozegrały się dzisiaj przed południem. Sochaczewska jesienna piątka. Posłuchajmy jednej z biegaczek.
1: Dzień dobry, Darka Szymańska. Ze mną jest córka Pola i mąż Bartek.
2: Wszyscy razem biegniecie?
1: Nie, tylko ja dzisiaj, tak na zachętę, ale mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie nas więcej.
2: Ale kibice, pierwsza klasa, uśmiechnięci, rozumiem, że będą dopingować cały czas.
1: Tak, już córka sobie nawet zrobiła zdjęcie, jakby pierwsze miejsce zdobyła, także apetyt jest.
2: A jak to jest z tym bieganiem? Piątka to jest fajny dystans? Trzeba trochę biegać, czy to jest też taki dystans, z którym każdy może się zmierzyć?
1: Myślę, że każdy może się z tym zmierzyć. Jak jest godzina na przebiegnięcie, to spokojnie każdy sobie da radę.
2: Co jest fajnego w bieganiu?
1: To, że właściwie nic do niego nie potrzeba, oprócz chęci.
2: Okay. Czego życzyć na starcie?
1: Żeby wszyscy dobiegli bez żadnej kontuzji.
0: No to tego, myślę, że tak się stało.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A my dobiegamy do 13 z Jeremim Sikorskim. Myślisz, że to...

0: Jeremi Sikorski, a jak? A nas za chwilę wiadomości, więcej informacji na temat planowanego zamachu na premiera.
1: Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia big bagi, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony, potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
11: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
10: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
12: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
10: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan, jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska, zabraknie Magdy Linet.

0: 11 października, niedzielne popołudnie na naszej antenie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Dzisiaj serdecznie machamy do Aldony, do Brunona, ale także do Emila, Aleksandra, Marii, Mariana, Emiliana, Emanuela, Dobromiły, Zenajdy, Andronika, Gromisława czy Firmina. Serdeczne pozdrowienia dla Was, a to jest niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie. Zostaję z Wami do 18.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale Nobel z medycyny 2026 otrzymali naukowcy za przełom, który pozwala sterować neuronami światłem. Bo tegoroczny Nobel z dziedziny fizjologii lub medycyny trafił do naukowców, którzy wyposażyli badaczy mózgu w niezwykle precyzyjne narzędzie. Karl Disseroth, Peter Hegeman i George Nagel zostali uhonorowani za odkrycia prowadzące do rozwoju optogenetyki, czyli metody umożliwiającej kontrolowanie aktywności wybranych komórek nerwowych za pomocą światła. Podobno optogenetyka pomaga poznawać mechanizmy związane m.in. z chorobą Parkinsona, padaczką, depresją, uzależnieniami oraz zaburzeniami pamięci, a badane są także możliwości wykorzystywania światłoczułych białek do częściowego przywracania wzroku osobom z uszkodzoną siatkówką. Właśnie tego te badania dotyczą, no i trzymamy kciuki, żeby ich rezultaty były co najmniej zadowalające.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Restauracja Łowisko. Ryby, pizza, burgery. Piękne widoki nad wodą. Listopadowe dancingi w stylu lat 80. Restauracja Łowisko. Piorunów 16 pod Błoniem. Telefon 22 715 31 11.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
8: Reklama.

0: Co robicie w to niedzielne popołudnie? Bo ja na przykład czytam o najcięższym owadzie świata, który wraca z nad krawędzi wyginięcia, bo ostatnio wypuszczono 11 tysięcy osobników. Muszę powiedzieć, że naprawdę zdjęcia robią wrażenie. Nie wiem, czy znacie taki gatunek jak Wetapunga. To jest taki olbrzymi, nielotny owad nazywany najcięższym na świecie. Ponownie żyje w kilku miejscach, a ten sukces, o którym mowa, jest wynikiem 15 lat hodowli, odbudowy siedlisk i cierpliwego przywracania gatunku naturze. To jest taki nocny olbrzym, cięższy od wróbla, tak jakbyśmy mieli to sobie uzmysłowić. Nazywa się po łacinie Deinacrida heteranacanta i to jest endemiczny mieszkaniec Nowej Zelandii. No, polecam sprawdzić w internecie, jeszcze raz przypomnę, Wetapunga, ewentualnie Deinacrida heteranacanta, zobaczyć zdjęcia, bo z jednej strony jest to fascynujące, z drugiej jednak przerażające.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Internet mówi o historycznym momencie w Pile, bo tam pierwsi studenci rozpoczęli naukę na kierunku medycznym. To jest nowy rozdział w akademickiej historii. Po raz pierwszy w tym mieście rozpoczęto kształcenie przyszłych lekarzy. Dlaczego jest to informacja tak ważna? No bo 60 osób przeciera ten szlak, a mało jest takich miejsc, w których rzeczywiście powstają nowe kierunki medyczne. To raczej są te sprawdzone, duże uczelnie, a tutaj również duża uczelnia, no ale w nieco mniejszym ośrodku miejskim będzie kształcić przyszłych lekarzy, czy też przyszłe osoby, które będą wykonywały zawody medyczne. Taka ciekawostka prosto z Piły, proszę bardzo. Jeśli ktoś zastanawia się nad studiami, no to może tam?
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Czy wiesz, że woda...

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Przeglądam internet, który pisze o udanej akcji policyjnego psa Alfa, który odnalazł zaginionego 86-latka. Senior leżał w polu. Tam rzeczywiście mężczyzna był odwodniony, był osłabiony, został natychmiast przekazany pod opiekę medyczną. I co ważne, jest to sukces całego zespołu, ponieważ seniora udało się uratować. Co ważne, Alfa podjął trop prowadzący na pola. To się działo w gminie Jedlnia Letnisko. No i to jest nie dość, że sukces węchu Alfy, zdecydowanie. No to również całego zespołu, no bo tak w przypadku psów trupiących, psów na służbie, na pewno ta relacja psa z trenerem, z kolegą ze służby jest bardzo ważna. Więc no, gratulujemy tej dobrej akcji.
1: Gra dla Was

0: Reklama. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Nowo otwarty lokal gastronomiczny w Teresinie. Chicken Teresin, serwujący kurczaki z rożna i zapiekanki, poszukuje pracownika na pełen etat. Mile widziane doświadczenie w gastronomii, ale jego brak nie stanowi problemu. Wszystkiego Cię nauczymy. Praca zmianowa. Więcej informacji pod numerem telefonu 668 376 372. 668 376 372.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14.
2: Przy mikrofonie, jak w każdą niedzielę, Bogusław Kwiatkowski. Witam szanownych Państwa w to niedzielne, już wyraźnie jesienne popołudnie. Witam słuchaczy Radia Sochaczew w programie Gawędy Historyczne. Dzisiaj w kolejnym programie historycznym nawiązać chcę znów do samorządności. Tydzień temu w pierwszej audycji minicyklu Ciemne oblicze sochaczewskiego samorządu mówiłem o trudnych początkach rodzącej się samorządności w dwudziestoleciu międzywojennym w Sochaczewie. Jednym słowem, było kilka słów o nadużyciach ludzi lokalnej władzy. Dzisiaj do programu zaprosiłem historyka, pana Leszka Zugaja, właściwie historyka samorządności, bo tak bardziej poprawnie chyba by było, a jeśli niepoprawnie, to mój rozmówca mnie poprawi, autora wielu opracowań na temat lokalnych samorządów w całej chyba Polsce, autora wielu książek, w tym m.in. serii wydawniczej noszącej tytuł Z dziejów samorządu i administracji w Polsce. Tom pierwszy nosi, bo ten się ukazał, tytuł Gminy wiejskie w II Rzeczypospolitej. Publikacja ta obejmuje województwa białostockie, kieleckie, lubelskie, łódzkie i warszawskie. Pan Leszek chyba o dziejach polskiego samorządu wie prawie wszystko. Z panem Leszkiem spotkałem się ostatnio w wakacje na promocji jego książki, albumu noszącego tytuł Dzieje królewskiego miasta Bolimu do 1945 roku. O tej książce, o historii Bolimowa też, myślę, opowiemy, jeśli nie w tej gawędzie, to w kolejnej. Dzień dobry, panie Leszku.
3: Dzień dobry panu.
2: Zanim przejdziemy do właściwej rozmowy, chciałem zapytać, bo to mnie ciekawi, ile pan napisał opracowań o poszczególnych polskich samorządach, a ile książek, takich typowych książek o dziejach, ile pan napisał opracowań o poszczególnych polskich samorządach, a ile książek, takich typowych książek o dziejach samorządu, i jaki jest rozrzut pana zainteresowań, jeśli chodzi o samorządy, bo te do pana się zwracają z propozycją jako do specjalisty o samorządach polskich. Ale zanim jeszcze o tym, chciałem, żeby pan kilka zdań o sobie powiedział, bo z tego, co rozmawialiśmy dzisiaj przed programem, to nie jest pan z wykształcenia historykiem, to znaczy nie po studiach historycznych.
3: Tak, ma pan...

0: Rację. Ja mam wykształcenie wyższe oczywiście, ale to są studia politologiczne skończone w 2001 roku na UMCS-ie w Lublinie. Ja skończyłem taką specjalizację samorząd i polityka lokalna. To był taki nowy projekt dyrektora, żeby przygotować taką grupę też studentów, którzy zajmują się właśnie samorządem. I tam bardzo dużo zajęć mieliśmy na temat historii samorządu. I to mnie wtedy już zainteresowało. Moja praca magisterska dotyczyła właśnie samorządu, tylko samorządu szlacheckiego. Chodzi o samorząd w latach 1572-1717 w dawnej Rzeczpospolitej. I już wtedy zainteresowałem się też życiem sejmików, konfederacji ówczesnych, czyli samorządem, który wtedy funkcjonował, samorządem szlacheckim.
1: Czyli nie chciał pan zostać urzędnikiem po tych studiach? Takim typowym urzędnikiem.
0: Tak, to znaczy po studiach wtedy to był taki ciężki czas, trochę 2001 rok, duże bezrobocie, ale ja rozpocząłem wtedy pracę zupełnie niezwiązaną z moimi studiami. Byłem handlowcem przez kilka lat, pracowałem w różnych przedsiębiorstwach, byłem handlowcem. To mi się okazuje bardzo się przydało później, w mojej późniejszej pracy. Ta praca handlowca też nauczyła mnie pewnych umiejętności. I w jednej z firm, w której pracowałem, akurat wtedy był taki czas, okres przejściowy, miałem trochę czasu i tak zainteresowałem się. Obok była biblioteka KUL-u. Pracowałem w Lublinie. Obok tego mojego biura była biblioteka KUL-u, gdzie tak sobie zaglądałem czasami, bo miałem akurat trochę czasu, więcej czasu wtedy. I zainteresowałem się troszkę tak historią miejscowości wtedy. Już właściwie zapomniałem o tych moich studiach historycznych, czy politologicznych tak naprawdę, ale wtedy zainteresowałem się historią miejscowości, historią lokalną, trochę swojej miejscowości rodzinnej, pochodzę ze Świętokrzyskiego. I wtedy zaproponowałem samorządom, takiego maila wysłałem chyba do kilku samorządów, że może coś mogę im zebrać, jakieś dane historyczne. I był odzew, tak, zainteresowali się tym. Zacząłem realizować różne projekty dotyczące głównie historii miejscowości. Troszkę może jak ten Bolimów, tego typu praca, dużo mniejszej objętości. Ale z czasem, po kilku latach, to były lata gdzieś tam 2006-2007 rok, zainteresowałem się samorządem, bo miałem już jednak wykształcenie właśnie w tym kierunku. Miałem pewne doświadczenie. I to się okazało całkiem dobrym pomysłem. Zacząłem się interesować samorządami i realizować różne projekty dla samorządów o historii ich samorządów. Okazało się, że ta wiedza była bardzo znikoma i udało mi się dostarczyć wielu nowych materiałów, wielu ciekawych rzeczy dotyczących właśnie dziejów samorządu, bo naprawdę jest się czym pochwalić. Ten okres PRL-u troszkę tak, ten okres szczególnie międzywojenny i wcześniejszy gdzieś tam zepchnął i większość obecnych samorządowców nie miała pojęcia, co się działo na ich terenie przed 90 rokiem. A ja się tym właśnie zainteresowałem i zrealizowałem takich projektów. Wydanych jest około 150, ale takich może nie wydanych, a zrealizowanych jest na pewno jeszcze więcej. Taka nisza troszkę moja zagospodarowana. Realizuję różne projekty, nie tylko dla samorządów, też pracowałem też często dla lasów państwowych. Oni też mają często potrzeby udokumentowania swojej historii. Pracowałem nawet dla policji państwowej, naszej policji obecnej. Na stulecie policji też taki album o Policji Lubelskiej został wydany. Ten album naprawdę cieszył się wielkim powodzeniem. To było też dla mnie było też ciekawe doświadczenie. Także nie tylko samorząd, ale również lasy państwowe, policja, jeszcze chyba jakieś inne instytucje. Tych projektów naprawdę było dosyć sporo.
1: Za chwilę po piosence wrócimy do tematu.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
11: Panie Leszku, trochę historii. Wiele osób początek gmin, wiele osób, z którymi rozmawiam, widzi w okresie II Rzeczypospolitej, a gminy istniały przecież już w okresie zaborów, na przykład na Mazowszu, w zaborze rosyjskim, a nawet, co kiedyś mnie zaskoczyło, w okresie Księstwa Warszawskiego. Oczywiście to były inne samorządy, inne gminy. Coś na ten temat.
12: Tak, ma pan rację. Tak naprawdę samorząd wiejski jest takim tematem troszkę mało w Polsce podnoszonym, ale on funkcjonował tak naprawdę jeszcze w czasach, można się cofnąć jeszcze wcześniej. Może nie było gmin w takim naszym rozumieniu, że jest wójt, jest rada gminy, jest jakaś wspólnota samorządowa. Tak naprawdę możemy się cofnąć jeszcze do czasów średniowiecza. Wtedy funkcjonowały wsie na prawie niemieckim. One już miały wewnętrzny samorząd. I już wtedy pojawiło się takie sformułowanie, taki urząd, wójt, sołtys. Te urzędy, te nazwy pochodzą jeszcze z tamtych czasów właśnie, z czasów średniowiecza. Potem ten samorząd w okresie XVI-XVII wieku nie był tak prężny. Niestety samorząd wtedy funkcjonował pod takim ścisłym nadzorem właścicieli ziemskich, ale zawsze wieś miała jakąś taką swoją wewnętrzną organizację. Bardzo wiele spraw pan wsi przerzucał na ten wewnętrzny samorząd wiejski. I to zostało dopiero skodyfikowane właśnie w okresie Księstwa Warszawskiego. To był taki czas takiej dużej zmiany ustrojowej w Polsce. Wtedy nagle właściciel ziemski stawał się z mocy prawa jednocześnie wójtem, a ten jego majątek ziemski stawał się obszarem też gminy. I to była taka rewolucja na ziemiach polskich, gdzie to zostało wreszcie skodyfikowane, nazwane. Był specjalny dekret o gminach wiejskich i miejskich właśnie z 1809 roku w czasach Księstwa Warszawskiego. I to jest początek gmin w Polsce. One nie były jeszcze samorządowe. One były pod wielkim wpływem dziedziców, właścicieli ziemskich. I to się zmieniło dopiero w okresie po powstaniu styczniowym, kiedy zaczęto tworzyć większe wspólnoty samorządowe, większe gminy. Te gminy, które my potem znamy z czasów nawet XX wieku, bo te gminy powołane w latach 60. XIX wieku funkcjonowały bez większych zmian terytorialnych aż do lat 50. XX wieku. Zmieniał się oczywiście ustrój w tym czasie, ale to był prawie stuletni okres funkcjonowania takich dużych jednostek samorządowych i trzeba przyznać taką rzecz, że jednak nawet w okresie zaboru rosyjskiego jednak ta wieś naprawdę miała całkiem spore taką sporą samorządność, taką dosyć dużą, rozległą samorządność.
11: Ale o jakim konkretnie okresie mówimy tego zaboru rosyjskiego?
12: Mówimy o czasach po powstaniu styczniowym. Kiedy rosyjska administracja postawiła na chłopów, na wieś. jest taka rzecz ciekawa, że wtedy na przykład, proszę sobie wyobrazić, że na wsiach polskich masowo budowano pomniki cara. Dawano nam msze za zdrowie cara. Uwłaszczenie chłopów, które nastąpiło w 1864 roku, chłopi w Polsce odebrali jako wielkie dobrodziejstwo. Jako rzecz przełomową, bo rzeczywiście to był przełom dla polskiej wsi. I również administracja carska dała całkiem sporą dozę taką samodzielności polskim gminom wtedy. I chłopi to czuli jako takie, odczuli jako wielkie dobrodziejstwo. To się zmieniło oczywiście. Potem na początku XX wieku chłopi zupełnie zmienili front i stali się antyrosyjscy, ale na początku naprawdę, nawet w Polimowie, wracając do tej sprawy, były takie sytuacje, gdy odprawiano w kościołach bolimowskich msze za zdrowie cara. I to nie było siłą zrobione. To po prostu sami ludzie realizowali takie rzeczy, bo tak odczuwali. Także ten samorząd był naprawdę całkiem rozległy wtedy i on się jeszcze rozwinął w okresie międzywojennym, chociaż to był taki czas, też okres międzywojenny, wielkich takich dysproporcji, wielkich napięć też społecznych i wielkich kontrastów. Ogromne kontrasty z tamtego czasu, gdzie żyli bardzo biedni ludzie, żyli też właściciele ziemscy w wielkim przepychu. To rozwarstwienie społeczne było bardzo duże i to też miało wpływ na polską wieś, na samorząd w tamtym okresie. Tutaj najważniejsze są role właśnie wójtów, pisarzy gminnych, trochę niedocenionych, wielu społeczników. Okres międzywojenny to jest taki czas ogromnej eksplozji społeczników. To był czas, kiedy naprawdę realizowano budowy szkół, budowy dróg, często w ogóle kompletnie takim, potem nazywalibyśmy to czynem społecznym, ale ludzie sami się składali, bo uważali, że wykształcenie, na przykład budowa szkoły, wykształcenie swoich dzieci jest tak ważne, że naprawdę oddawali ostatnie pieniądze, żeby tylko wybudować tą szkołę. I często władze gminy oczywiście pomagały w tych projektach, ale to był też czas ogromnej biedy, kiedy państwo nie miało naprawdę środków na realizację tego typu projektów w samorządach. Samorządy też nie miały jak teraz takich dofinansowań, takich możliwości pozyskiwania pieniędzy. To wszystko odbywało się kosztem składek społecznych i trzeba przyznać, że to był naprawdę czas społeczników, wielkich społeczników i również właśnie wśród władz gminy, też wójtów i sekretarzy. Chociaż też oczywiście były też przykłady defraudacji, były przykłady...
11: No właśnie, za chwilę o tym trochę powiemy. Przykre.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
7: Jak by pan podzielił tą historię polskiej samorządności? Mówiliśmy, że te samorządy, gminy w innej formie istniały w Księstwie Warszawskim, później dalej w zaborach, później po powstaniu styczniowym. Potem mamy okres dwudziestolecia międzywojennego. Wiadomo, w czasie II wojny światowej nie było tej samorządności, ale pod koniec I wojny światowej, jeśli chodzi o tu zabór rosyjski, a już kiedy Niemcy byli po 15 roku, próbowali oni jakieś zamiastki tego samorządu tworzyć.
8: Tak, tak. Samorząd powiatowy właśnie wtedy powstał na przykład. Również rady gmin wtedy zostały powołane, chociaż to jest taka ciekawa sytuacja, mało też doceniana w Polsce, że ten okres I wojny światowej, ten czas okupacji niemieckiej i austro-węgierskiej na południu dawnego Królestwa Polskiego, to był taki czas naprawdę też rozwoju społeczności lokalnych. Niemcy i Austro-Węgrzy, oni na przykład pozwolili na prowadzenie dokumentacji w języku polskim. To był wielki już przeskok. Mało tego, powstało mnóstwo małych, lokalnych szkółek dofinansowanych przez tą administrację nawet wojskową, okupacyjną. Wcześniej były szkoły tylko rosyjskie i było ich niewiele.
7: No ja jeszcze dodam, jako też zajmując się genealogią, że po wkroczeniu Niemców, choćby tu na Mazowsze, to środkowe, metryki kościelne już nie były w języku rosyjskim, a w języku polskim
8: tak,
7: sporządzane.
8: Dokładnie. To był naprawdę wielki przełom i to jest mało doceniany trochę ten przełom, bo potem raczej doceniano to osiągnięcia II Rzeczypospolitej, ale początki wielu takich spraw ważnych dla społeczności lokalnych zaczęły się już w okresie właśnie tej lat 15, 16, 17. To był taki biedny czas, bo to była okupacja dosyć taka, dosyć...

0: no jak to okupacja, więc to było dla ludności naprawdę dosyć trudny okres, ale z drugiej strony naprawdę powstało wtedy wiele szkół, szczególnie właśnie te szkoły są takim wielkim osiągnięciem. Powstały też rady gmin, które potem tak naprawdę od nowa powoływano w 18 roku, według już ustawodawstwa polskiego, według dekretu Naczelnika Państwa, ale początki wielu takich procesów demokratyzacji zaczęły się właśnie już w okresie, tak paradoksalnie, w okresie okupacji niemieckiej czy austro-węgierskiej. Naprawdę mało zmiany czas, ale to państwo polskie, Niemcy i Austro-Węgrzy przygotowywali administrację, przygotowywali państwo do odrodzenia się w jakiejś tam formie. I ten czas właśnie nastał właśnie w okresie okupacji. I jeżeli mówimy o samorządności, to Niemcy też oczywiście promowali swoich kandydatów na wójtów, na przykład, czy sołtysów w tym czasie. Więc trudno mówić może o samorządzie, ale pozwalali na przykład Niemcy też w okresie okupacji I wojny światowej na obchodzenie świąt narodowych na przykład. To był taki ewenement tamtych czasów.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim dzisiejszym rozmówcą był pan Leszek Zugaj, historyk polskiej samorządności gminnej. A za uwagę dziękuję Bogusław Kwiatkowski.
2: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.
3: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
6: Reklama.

0: Dzisiaj Dzień Dziewczyny. Tak, nie wiem czy wiecie, ale jest taki Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, właśnie datowany na 11 października, na dzisiaj. Także, drodzy panowie, może to dzisiaj jest dobra okazja do tego, żeby w jakiś sposób świętować Dzień Dziewczyny. Ja tylko czytam to, co jest w kalendarzu. Tym bardziej, że jest ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a więc chyba tak oficjalnie ustanowiony. Tu niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Ostatnio trochę o piłce nożnej. Tym razem w studiu Radia Sochaczew. Audycja Kiedyś to była. Burmistrz Daniel Janiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
2: Ktoś się może teraz zapytać, co z burmistrzem będziemy rozmawiali, jak to kiedyś było. Przecież no, burmistrz jest całkiem młody. No ale jednak trochę zresearchowałem pana i jest, działo się w tym życiu trochę, co nie?
3: No powiem tak, że życie trzeba traktować jako taką księgę. Jest dużo niezapisanych kartek, ale też każdy tworzy historię i tych opowieści naprawdę ma bardzo, bardzo dużo. No i pewnie ja też takie bym w swoim życiu znalazł.
2: Dobra, to teraz odejdźmy od burmistrza Sochaczewa, tylko Daniel Kosmita Janiak.
3: Tak było.
2: Co to jest ten Kosmita? Kto to Kosmita? Dlaczego Kosmita?
3: Powiem tak, no z tym się wiąże bardzo, bardzo ciekawa historia z czasów szkoły. Ja jakoś wcześniej na to też uwagi nie zwracałem, ale jedna z koleżanek z klasy, kiedyś się z nią witałem, powiedziała: Jejciu, a kiedy masz strasznie wielkie dłonie? I faktycznie te dłonie spokojnie mogą łapać nie tylko tą piłkę do piłki ręcznej, ale również później do koszykówki. No i faktycznie od tych właśnie długich palców tak powstała ksywa Kosmita, tak już ze mną ona została i towarzyszyła mi przez długie, długie lata, już nie tylko jako ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum, ale też potem jako twórca muzyki. No i tak zostało i każdy się przyzwyczaił. I tak.
2: No właśnie, bo pan tworzył muzykę z pseudonimem Daniel Kosmita Janiak.
3: Tak, tak. Zespół
2: JMB. I współpraca JMB, tak.
3: Ja i moi bracia, moi serdeczni, pozdrawiam ich wszystkich. Piotrka, Marcina, Łukasza, Michała, Mateusza, no całą taką sekcję, Jurka. No i tak było właśnie. Każdy miał swoją ksywkę, ale tworzyliśmy to pod zespołem ja i moi bracia.
2: I w jakim wieku wy to tworzyliście?
3: Powiem tak, ja swój pierwszy zespół założyłem w 2002 roku.
2: I to był pana zespół, tak? Czy nie?
3: Mój zespół się nazywał Mezalians pierwszy. Okay. Potem nagrywałem tutaj z chłopakami na ulicy Pokoju 2004-2005. Nazywaliśmy się WSC. Wśród Sochaczewskiego Centrum.
2: Masz.
3: Pozdrawiam i Michała, i Przemka. I tak tworzyliśmy. Potem założyłem taki zespół, który się nazywał Pół na Pustel z Michałem. Dość długo też rapowaliśmy po takim szyldem, ale ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że lepiej się łączyć niż dzielić. Bardzo dobrze nam się rozmawiało właśnie z Orłem i z Lodem, z Marcinem i z Piotkiem. No i stwierdziliśmy, że po co mamy gdzieś być dwoma ekipami, jak możemy się połączyć. Ich zespół JMB był dłużej na scenie, więc stwierdziliśmy, że po prostu tę nazwę zostawimy. No i po prostu pod tym szyldem zaczęliśmy tworzyć wspólnie muzykę.
2: Teraz się tworzy tą muzykę cyfrowo, wcześniej analogowo. Czy jeszcze wy w tym analogu tworzyliście? Czy jeszcze cyfrowo?
3: Pewnie,
2: czy już cyfrowo?
3: Pewnie, tak spoglądam tutaj za szybę. Macie piękną wystawę magnetofonów, odtwarzaczy, kasyciaków. No pierwsze bity tak się robiło, że nagrywało się wolną pętelkę, czyli tą ósemeczkę, gdzie była sama muzyka, wkładało się drugą kasetę, przegrywało się to i tak się tworzyło. Potem oczywiście też pojawiły się pierwsze aparaty perkusyjne, ale też komputery. Potem tam się tworzyło muzykę. Natomiast naprawdę pierwsze to były bardzo takie analogowe wydania. Krzyczeliśmy do tych magnetofonów bardzo. No a potem oczywiście staraliśmy się zbudować takie pierwsze studio nagrań i też takie studio powstało tutaj. Orzeł był twórcą tego studia, powstało za bzurą, Praga Underground Studio.
2: Tak, słyszałem, jest tak. Cały czas na
3: Tak jak spoglądam na wasze wyposażenie radia, no to naprawdę marzeniem takich dzieciaków jak my byłoby mieć chociaż taki jeden mikrofon. Oczywiście my mieliśmy mikrofon estradowy Shura, do tego nie było takich popkillerów jak tutaj, natomiast wtedy potrzeba była matką wynalazku, więc potrzebny był drut, pończocha. No i tak się tworzyło takie popkillery, które żeby nie pluć, żeby wycinać te górne i dolne częstotliwości, a żeby było jak najwięcej tego środka. No i taki popkiller był robiony z rajstopy.
2: A na przykład jak nagrywali się to ręcznik, kołdra, żeby wygłuszyć, czy nie?
3: Nie, my postawiliśmy na to, co było tutaj wcześniej w dawnym radio tutaj, czyli wytłaczanki. Mieliśmy okay. Wytłaczanki, z tego mieliśmy wbudowaną kabinę. Natomiast faktycznie tych metod raperzy podziemni mieli bardzo, bardzo dużo i każdy miał swoje sposoby na uzyskanie jak najlepszej jakości tego wokalu. Niektórzy tworzyli kabin, szafy, były też do tego gąbki, wszelkiego typu materace, dywany. No oczywiście chodziło o to, żeby ten dźwięk był jak najbardziej taki gdzieś jak się oczekiwało. Natomiast my mieliśmy taką dość dużą kabinę, którą gdzieś tam Piotrek też stworzył. No i ona była w wytłaczankach.
2: Okej. Okay. A pan jakie miał zadanie zazwyczaj? Pan był od miksu, od raczej słów...
3: Ja byłem od grafiki.
2: Właśnie, ponieważ... przeglądałem niektóre teledyski i zawsze wideo było kosmita.
3: Tak, ja zajmowałem się tym oprawą taką wizualną, oprawą graficzną, mix i mastering to orzeł. I on to robił świetnie, muszę powiedzieć, naprawdę zajmował się tym i to w tych pierwszych takich programach, które naprawdę były bardzo toporne i zajmowały dużo czasu. Wszyscy trzej tworzyliśmy teksty, nie było ghostwriterów, każdy tworzył swoją zwrotkę, chciał, żeby ona była jak najbardziej autentyczna, jak najbardziej opisująca życie. Muzykę tworzył Jurek, do tej pory tworzy, muszę państwu powiedzieć, że Jerzy jest producentem bardzo znanych utworów, które słychać jest w rozgłośniach, co mnie bardzo cieszy jako jego serdecznego przyjaciela i też wspominkami pamiętam, jak zaczynał tworzyć bity. No i między innymi utwór, który pewnie też jest w waszym radiu, Wiksen nie rozumieją. Tak, to jest produkcja właśnie Sokaczewianina, właśnie Jerzy Szeszel jest autorem muzyki. No oczywiście do tego był Łukasz Osin, który teraz mieszka w Niemczech, był beatboxerem. Więc my też świetnie się sprawdzaliśmy na koncertach, bo zarówno Piotrek, Marcin, jak i ja mieliśmy taką swobodę freestylowania, czyli rapowania tego, co się dzieje na żywo.
2: No było to widać na dwóch WSC festiwalach.
3: Tak, tak, mieliśmy, ale nie musieliśmy też do tego szukać osób, które puszczą na muzykę, bo mieliśmy Łukasza Osina, który świetnie beatboxował. No i robiliśmy robotę. Do tego jest Michał, który do tej pory zajmuje się muralami. Tworzy naprawdę świetne rzeczy, nie tylko już w Sokaczewie. Wtedy to było bardziej graffiti. No i oczywiście Mateusz, który świetnie to wspinał, serdecznie też go pozdrawiam. Mateusz był takim naszym menedżerem, który naprawdę nam gdzieś był w stanie naprawdę zorganizować świetne koncerty już w całej Polsce. Był bardzo zaangażowany. On do końca wie, że ten projekt skończy się inaczej, ale też każdy poszedł swoją drogą, ale wspomnień mamy bardzo dużo.
2: Pan burmistrz ma, pan kosmita ma muzykę w sercu, no i też Radio Sacharzew też było epizodem w życiu, tak?
3: Oj tak, bardzo, bardzo miło wspominam waszą rozgłośnię. Muszę powiedzieć, że zacząłem tutaj pracować pod koniec 2007 roku. Strasznie mi się podobało. Gdzieś czułem, że taki świat muzyki, też dostępu do tej muzyki, że można było posłuchać nowości. No to też nie był świat, jaki mamy dzisiaj, Spotify, YouTube'ów i wszelkiego typu platform muzycznych. Wtedy to radio dyktowało, listy przebojów pokazywały, co jest trendy, co jest na modzie. I to, że mieliśmy taką dostępność do tej muzyki, to naprawdę było dla mnie bardzo, bardzo dużo. Uważam, że dużo fajnego czasu spędziłem w radiu, ponieważ...
2: Bo pan był prezenterem,
3: tak,
2: to zaznaczmy.
3: Byłem prezenterem przez blisko, czy ponad nawet 5 lat, bo potem jeszcze z przerwami też wracałem do radia. I też byłem pomysłodawcą pierwszej audycji w radiu komercyjnej, ona nazywała się hiphop.pl. Premierę miała 6 marca, tak jak urodziny radia, w 2008 roku. No i to była, wtedy była bardzo nisza na hip-hop i to była jedyna audycja faktycznie w Polsce grana w rozgłośni, na częstotliwości. I dzięki temu też mogłem zapraszać artystów, którzy chętnie przyjeżdżali do Sokaczewa, ja też ich odwiedzałem.
2: A kto był na przykład?
3: Dużo było artystów takich hip-hopowych. Wywiady były z Peją, z Tedę, więc jeżeli chodzi o taką, no, praktycznie chyba nie było, muszę powiedzieć, osób, można powiedzieć, już takiego oldschoolowego hip-hopu, którzy nie odwiedzali, czy to osobiście, czy gdzieś tam przez telefoniczne wywiady, radia nie udzielali, nie mówili o swojej muzyce, o płycie. Ja też, można powiedzieć, że na tamte czasy współpracowałem ze wszystkimi wytwórniami. I to było niesamowite i te wytwórnie naprawdę przysyłały te najnowsze w ogóle produkcje, które się ukazywały. I to mało tego, muszę państwu powiedzieć, że te płyty nie były takie masowe, gdzieś tam nie wychodziły od razu, tylko były podpisowane, były personalizowane. Mieliśmy też specjalne takie dżingle nagrywane tutaj dla audycji hiphop.pl, dla wtedy Radia Fama, to teraz Radia Sochaczew. I naprawdę widać było, że ta audycja była traktowana bardzo poważnie. No pewnie też dlatego, że nie było takiej mocy internetu i też ci artyści szukali takiej promocji, bo to był taki moment akurat trafiony tej audycji, kiedy ten boom na hip-hop strasznie spadł. Mieliśmy taki boom hip-hopowy, potem się pojawiło to hip-hopolo i potem gdzieś tam hip-hop w ogóle nie był pokazywany.
2: 2014-15 zaczęło wzrastać.
3: Tak.
2: To jeszcze... Ja trochę przewertowałem pana kanał na YouTubie, Daniel Kosmita Janiek, i tam jest kanał Szukam Roboty. Co jest. To jest? Co jest. To jest?
3: No ja muszę powiedzieć, że tak, kiedyś to było, to takich wspomnień mam bardzo dużo i też taką jedną właśnie z racji tego, że to się wszystko w człowieku rozwija, z racji tego, że miałem taką umiejętność montowania filmów, wiedziałem jak to się robi, znałem te narzędzia, to stworzyłem sobie taki kanał. w którym przedstawiłem rankingi. Najlepiej opłacane zawody, najmniej, jaka jest mediana wynagrodzeń na dane lata.
2: I pan też jeździł po Polsce, widziałem trochę.
3: Też.
2: I rozmawiał
3: tak,
2: z ludźmi.
3: Tak, i muszę powiedzieć, że to faktycznie całkiem się fajnie sprawdzało. Taki content sobie obrałem. Potem jeszcze całkiem przypadkowo chciałem zbadać jeszcze jeden content, który gdzieś tam wpadł mi do głowy. Jak zmieniają się aktorzy po latach.
2: Tak.
3: I muszę powiedzieć, że te filmy wykręcały całkiem niezłe zasięgi jak na tamte lata, bo to najlepszy film wykręcał około 1 000 000 wyświetleń. Więc to dużo, uważam. No teraz może się wydawać w dzisiejszych czasach, że to mało, ale wtedy nie był tak rozpromowany ten YouTube i te algorytmy. Natomiast muszę powiedzieć, że dawało mi to niezły fan i zbudowałem dość ciekawą taką społeczność, bo czasami sobie wracam na ten kanał. Staram się też publikować już tak bardzo rzadko, co się dzieje u mnie, bo często osoby komentują, gdzie jest, szukam roboty, więc pokazuję już, że no troszkę moje życie zawodowe poszło w innym kierunku. Natomiast tam jest chyba ponad 25 tysięcy subskrybentów.
2: Jak tak patrzę na tą historię, to myślę, że ona mogła się przyczynić do tego miejsca, w którym pan teraz jest.
3: Tak. Ja sobie czasami tak myślę, zastanawiam się w ogóle, jak się
2: los... Historię, to myślę, że ona mogła się przyczynić do tego miejsca, w którym pan teraz jest.
3: Tak. Ja sobie czasami tak myślę, zastanawiam się w ogóle, jak się losy potoczyły moje. To muszę powiedzieć, że nawet praca w rozgłośni, w radiu, można by było powiedzieć, że to wtedy nie
2: takie
3: były
2: gadanie
3: kokosy,
2: do mikrofonu,
3: ale
2: tylko.
3: Też nie były kokosy i tak dalej. Natomiast co to dało? Na pewno dało to odwagę przed mikrofonem. Że jeżeli ktoś ci podstawia sitko nawet o 3 w nocy, to nie myślisz, co masz powiedzieć, tylko po prostu mówisz. Masz swobodę w mówieniu do mikrofonu i to jest bardzo ważne też. Też praca w radiu na pewno dała mi to, że prowadziłem też wydarzenia. I to też dawało mi taką kontakt z publicznością. Kontakt z publicznością też dawały mi koncerty. Więc wszystko tak jedno z drugim potem się dodawało, sumowało. I można powiedzieć, że też w dzisiejszych czasach i w tym, co teraz robię, jestem burmistrzem, no na pewno te wystąpienia publiczne są bardzo ważne. I uważam, że gdzieś, no przynajmniej nie czuję takiej tremy, żeby mówić, opowiadać o mieście, czy przemawiać na danych wydarzeniach, ale to uważam, że też wszystko w człowieku to doświadczenie. Nie mówię, żeby popadać w rutynę, ale potrzebne jest takie doświadczenie, takie obycie. No i ta każda z tych historii, którą dzisiaj tutaj sobie opowiadamy, to pewnie taka cegiełka do tego.
2: Moglibyśmy tutaj tak, myślę, że kilka godzin rozmawiać, jak to właśnie kiedyś było. Ja już muszę podziękować. Naprawdę super rozmowa, super doświadczenia pan miał przede wszystkim, życiowe. Dziękuję. W studiu Radia Sachaczew Daniel Kamilianiak, burmistrz Sachaczewa. Dziękuję bardzo.
3: No to tak zakończmy może troszkę muzycznie.
2: Tak.
3: Jak tak, panie redaktorze, rozmawiamy, to muszę powiedzieć, że w moim sercu nic się nie zmieniło i serdecznie propsuję za audycję Kiedyś to było.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dzięki.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Od dzisiaj na terenie całego kraju odczuwalne ochłodzenie. Temperatura maksymalna 4 stopnie na Pomorzu, 5 w centrum, 6 stopni powyżej zera w Małopolsce. W całym kraju opady deszczu ze śniegiem. Wiatr silny, czasami porywisty do 110 km na godzinę. Przed wyjściem z domu zaleca się kubek gorącej herbaty. Jeżeli szukasz czegoś bardziej optymistycznego, przestaw radioodbiornik na Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale polscy uczniowie zdobyli 4 medale Olimpiady Astronomicznej, złoto i 3 brązy w Hanoi. Spisali się znakomicie. Mowa o licealistach, którzy zakończyli rywalizację w 19. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. No, osiągnięcie jest tym większe, że na podium stanął każdy członek polskiej reprezentacji, a cała polska reprezentacja z tymi medalami właśnie wraca. Artur Ciuk, Michał Mrzyk, Oliwier Kwiatkowski, oni wywalczyli brąz, a z kolei największy sukces odniósł Dawid Chudzik, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie, który zdobył złoty medal. Młody astronom ma już imponujący dorobek, bo w marcu po raz drugi z rzędu zwyciężył w Krajowej Olimpiadzie Astronomicznej. No to gratulujemy, no i jeśli wiedzieliście albo nie wiedzieliście, w czym Polacy są mocni, no to odpowiadamy: w astronomii jesteśmy mocni.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

Aktualnie mówi się dużo o Noblach, a tymczasem poznaliśmy laureatki tak zwanego alternatywnego Nobla. Nagrodzono odwagę, prawa człowieka i odpowiedzialne używanie sztucznej inteligencji. Ostatnio miały miejsce nagrody Right Livelihood Award, czyli taka nagroda nazywana właśnie alternatywnym sztucznej inteligencji. Tegoroczne wyróżnienia trafiły do Altimnit Gebru, to badaczka, pakistańska prawniczka Jalila Haider, a także Rural Women Assembly oraz Georgian Young Lawyers Association nagrodziło właśnie te panie. Wspólnym mianownikiem tych działań jest przekonanie, że rozwój społeczny i technologiczny powinien służyć ludziom, szczególnie tym, których głos najczęściej pozostaje niesłyszalny, a więc jeśli nie słyszeliście m.in. o alternatywnych Noblach, no to teraz już wiecie, że takie istnieją.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.

0: OVX Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

Internet opisuje sytuację, w której kajakarz pomógł seniorom wydostać się z tonącego auta. Zareagował bez chwili wahania. To wszystko miało miejsce nad jeziorem Chebaco w amerykańskim stanie Massachusetts, bo tam na szczęście pomoc seniorom, których samochód stoczył się do tego jeziora, ruszył kajakarz. Podpłynął do pojazdu, pomógł pasażerom bezpiecznie dotrzeć do brzegu. Później auto było już całkowicie zanurzone, ale udało się seniorów bezpiecznie wyłowić. Mogli oni powrócić do rodziny. No, przyznacie, że to jest informacja z kategorii tych, które przywracają wiarę w ludzkość. No i takich mam w bród w to niedzielne popołudnie dla Was.

0: Czy słyszeliście o zbieraniu śmieci na czas? No, bo ja czytam na przykład w internecie o Trashmagedonie. To taka rywalizacja sportowa, która przynosi znacznie więcej niż medale i rekordy. W Szczecinie to się odbyło. W 3 godziny uczestnicy zebrali 6375 kg odpadów i oczyścili dawną bocznicę wojskową z tych odpadów właśnie przy ulicy Tenisowej. To był taki zapomniany fragment miasta, który dzięki nim stał się wyraźnie czystszy. No muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa inicjatywa, Trashmagedon, no nawiązanie do Runmagedonu, bo tutaj nie dość, że to sport, bo jednak się biega, to jednak się też dźwiga, bo dźwiga się te właśnie śmieci i różne inne odpady, więc można połączyć wysiłek fizyczny z praktycznym działaniem na rzecz środowiska i to jest piękne.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście.
2: 22. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
2: Rozpocznij odjazdową przygodę z samochodem w Ośrodku Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj szeroką ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Wyprzedź innych. Spotkaj się z nami 14 października o 16.

0: informacje i zapisy w biurze ośrodka Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta. Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwoń 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. Takie przysłowie na dzisiaj w kalendarzu mamy. Co porabiacie w to niedzielne popołudnie? Dajcie znać koniecznie na naszym Facebooku czy Instagramie. A to jest niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

Lubię czytać o tym, zresztą kto nie lubi, gdy Polacy za granicą obchodzą, no, świętują sukcesy. No i na przykład Adrian Meronk, nie wiem czy słyszeliście, zatriumfował po raz pierwszy historycznie w St. Andrews, czyli w tak zwanym domu golfa. To jest jedno z najważniejszych zwycięstw w karierze. Polski golfista wygrał Alfred Dunhill Links Championship tegoroczny, rozgrywany na legendarnych szkockich polach. Turniej zakończył wynikiem 20 uderzeń poniżej par, pokonując o dwa uderzenia Caseya Jervisa i Niklasa Norgarda. Został tym samym pierwszym Polakiem, który sięgnął po to trofeum. Także proszę bardzo, Polacy w golfa również są mocni. Adrian Meronk to jest imię i nazwisko do zapamiętania.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Agencja Ubezpieczeniowa Anna Robak-Szczepanik. Sochaczew, ulica Żeromskiego 27, lokal 3.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: to niedzielne popołudnie czytam i sprawdzam dziedziny, w których Polacy są mocni. Okazuje się, że Polacy są w światowej czołówce robotyki humanoidalnej. O, wygrali ostatnio grupę turniejów w Chinach. Pokazali tym samym, że mogą skutecznie konkurować z zespołami rozwijającymi jedną z najbardziej zaawansowanych dziedzin współczesnej technologii. Brave Mind Fighters zwyciężyli w swojej grupie międzynarodowego turnieju. To się działo wszystko w Shenzhen. No i dzięki temu awansowali do najlepszej szesnastki zawodów. Tam faktycznie mieli za zadanie przede wszystkim przenieść te wytrenowane umiejętności na rzeczywistego humanoida, no i sprawdzić, jak on zareaguje. Zareagował całkiem nieźle. To było takie laboratorium nowych technologii podczas tego robotycznego ringu. A więc po prostu bezpośrednie pojedynki robotów to było to, co weryfikowało te umiejętności. Bardzo serdecznie gratulujemy. Także polska robotyka ma się dobrze.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Mogliście o tym nie słyszeć, mogła ta informacja was jakoś ominąć, a to 7-metrowy łowca był z niezwykłą szyją, no i w internecie jest rekreacja właśnie tego osobnika, a więc można zobaczyć, jak wyglądał tropikalny Śląsk sprzed milionów lat. Muszę przyznać, że robi wrażenie.
1: Reklama. Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
1: Reklama.

0: Najnowsze badanie naukowców, słuchajcie, badacze znaleźli możliwy cel terapii przeciwległych nowotworów w krwi. I tutaj kluczowa może być galektyna 1. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest, no to ja wam powiem, bo przeczytałem, tak to też bym nie wiedział. Białko nasilające stan zapalny w określonych komórkach odpornościowych. Podobno nad nim teraz pracują naukowcy z Washington University School of Medicine, bo faktycznie nadmiar czerwonych krwinek albo płytek może zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów, a to właśnie ta galektyna 1 podsyca stan zapalny. Od pewnego czasu wiadomo, że ten stan nie jest jedynie następstwem nowotworów, ale może też tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi nieprawidłowych komórek, a więc badania nad galektyną będzie można oszacować łagodny czy mniej łagodny przebieg danego nowotworu. No i generalnie to jest to, nad czym teraz naukowcy pracują. Także już teraz jesteście bogatsi o nową wiedzę w tym zakresie. Nie ma za co.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Mazowsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
9: Reklama.

0: Słuchajcie, znalazłem dzisiaj w kalendarzu cytat z Agnieszki Chylińskiej. Warto robić to, co uważa się za słuszne, zmieniać się i iść do przodu nawet wbrew tym, którzy mówią, co jest kultowe, a co nie. Taki cytat dnia w kalendarzu na 11 października. Proszę bardzo, ode mnie dla Was Oskar Tomczyk. Witajcie ponownie.
1: Weekend z Radiem Socherzy.

kategorii Newsy Tygodnia udany debiut Sohana w barwach Portland. 10 punktów zaliczył na start. Może nie każdy z was wie, ale rzeczywiście Jeremy Sohan, czyli polski koszykarz w NBA, zmienił barwy. No i tym razem Portland Trail Blazers, to jest jego najnowsza drużyna, w której zdążył już zadebiutować. A co ważne, ta drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. To jest jedyny reprezentant Polski w lidze NBA grający w nowym klubie z numerem 4. To tak w ramach uzupełnienia tych faktów o nim. Trafił 2 z 4 rzutów za 2 punkty, obydwa za 3 oraz popełnił jeden faul. Wszedł na parkiet z ławki rezerwowych w ostatniej minucie trzeciej kwarty i jeszcze w odsłonie spudłował 2 próby z gry. W ostatniej części gry nie pomylił się już ani razu i trafił 2 tak zwane trójki. Także co? No kibicujemy Jeremiemu, żeby w Portland się odnalazł.

0: Reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Czy można przerwać emeryturę, żeby powrócić na dwa wyjątkowe koncerty? No, okazuje się, że zespół Aerosmith to zrobił. Wystąpi w Los Angeles 29 października i 1 listopada. To rzeczywiście jest sceniczny powrót po latach, bo wcześniej kontynuowali taką trasę w 2023 roku Aerosmith and Friends, no i ta trasa została przerwana, a teraz wraca, zresztą Steven Tyler zapowiada to w mediach społecznościowych w takim śmiesznym wideo, także polecam to sprawdzić. Jeśli jesteście fanami właśnie Stevena Tylera czy grupy Aerosmith, no to myślę, że sprawdzicie. Albo już to wiecie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

Wiadomości muzyczne również u nas na antenie. Czytam, że Anita Lipnicka nagrała nową wersję przeboju Wszystko się może zdarzyć. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale z okazji 30-lecia solowego debiutu artystka w ramach sesji live taką edycję, taką wersję nagrała. A co ważne, za kilka dni gwiazda estrady wyruszy w turnę po Polsce. Także tak, będzie można Anitę Lipnicką zobaczyć, będzie można także usłyszeć na żywo Wszystko się może zdarzyć, a także no, wiele, wiele różnego rodzaju przebojów. Zresztą, to co ważne, Lipnicka otrzymała za ten konkretny, o którym mowa, 5 nominacji do Fryderyków, także to na pewno robi wrażenie. Ostatnio to dobry czas, bo została także odznaczona nagrodą medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

kategorii tych najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Ikona futbolu, legenda tego sportu, zamknęła reprezentacyjny rozdział na zawsze. Lionel Messi, no czyli chyba nie muszę przedstawiać. To jest człowiek, którego znają wszyscy na całym świecie. Ostatnio zagrał swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji. Zdobył bramkę, miał 2 asysty, ale to co ważne, no było ogromne wzruszenie. Messi, tutaj garść faktów, rozpoczynał seniorską karierę w 2004 roku w Barcelonie. Z tym klubem wywalczył niezliczone trofea. 4-krotnie trybował w Lidze Mistrzów. 10 razy był mistrzem Hiszpanii. Po raz 7 wywalczył Krajowy Puchar i Super Puchar. No to jest po prostu absolutna legenda i coś w tym naszym sporcie, jakim jest piłka nożna, się skończyło po prostu.

0: Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz pracy? Fast Service zatrudni pracowników produkcji bez doświadczenia. Korzuszki Parcel. Dzwonię 513 232 431. Zapraszamy również 20 października od 14 na dni otwarte. Sochaczew, ulica Ziemowita 3. Poznaj pracę od środka. Nie czekaj, zgłoś się.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

Jacek Kret, poparzeni kawą 3. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Jacek Kret, poparzeni kawą 3. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarz.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy. Kocham w czasie przeszłym, kto

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz.

lu, Jah. Ja przecina. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew 94,9 FM.